0: Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Europarlamentu o uchylenie mu immunitetu. Sytuacja jest krytyczna, przekazuje Kampinoski Park Narodowy. Chodzi o zagrożenie pożarowe.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta. Michał Poklękowski, zapraszam. Wojska USA zaatakowały irańskie porty używane do eksportu ropy naftowej na wyspie Keszm oraz w Bandar Abbas. Oba porty leżą nad cieśniną Ormus. Pentagon zaznacza, że ataki te nie stanowią wznowienia wojny. Fox News sugeruje jednak, że jest to odwet za poniedziałkowe ataki Iranu na porty w Omanie i Zjednoczonych Emiratach. Prezydent USA Donald Trump określił uderzenie amerykańskie przeciwko Iranowi jako miłosne stuknięcie. Cokolwiek miał na myśli.
2: To jest raport.
0: Pseudoafera. Tak Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu, dziś europoseł, zataił kilkumilionowy przychód w swoim zeznaniu podatkowym i że powinien za to odpowiedzieć. O co chodzi w tej sprawie? O tym Mateusz Chłystun.
3: O to, że gdy wynajął fundacji Kresy swój dwór na Pomorzu, ta wyremontowała go, płacąc za to ponad 3 miliony złotych. Najem następnie wygasł, a były szef Orlenu, jak mówią śledczy, nie płacąc za remont, de facto wzbogacił się o taką kwotę, ale nie odprowadził od niej podatku.
4: Nie nazywamy tego aferą. Ktoś uzyskał dochód w kwocie 3 milionów złotych, nie zrealizował podstawowego obowiązku, jaki ma każdy z nas, zapłacić z tego daniny publicznej, czyli podatku. Nie oceniamy tego z punktu widzenia karnego. Widzimy, co się wydarzyło, powinien być z tego zapłacony podatek.
3: Mówił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Śledczy zarzucają też Danielowi Obajtkowi, że kiedy kierował Orlenem, korzystał na koszt firmy z opieki medycznej, na czym zaoszczędził spore sumy, od których także nie zapłacił podatku. Grozi mu za to do 5 lat więzienia oraz grzywna. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
0: Dodajmy, że to już trzeci wniosek kierowany do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Teraz susza, wcześniej ostra zima. Rząd prosi Brukselę o pomoc dla polskich rolników. Minister rolnictwa Stefan Krajewski uważa, że to może być najgorszy rolniczy rok od nawet 40 lat. Stąd konieczność podjęcia specjalnych działań. W siedzibie resortu był nasz reporter Michał Rawa.
5: Surowa zima, długi czas przymrozków, a teraz susza. To katastrofalne połączenie dla tegorocznych upraw. Rolnicy i sadownicy obawiają się potężnych strat. Dlatego minister rolnictwa zapewnia, że robi wszystko, by temu zapobiec.
6: Zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
5: Mówi Stefan Krajewski. Susza dotyka nie tylko rolników, była też jednym z powodów szybkiego rozwoju pożarów w Puszczy Solskiej.
0: Przypomnijmy, ogień strawił około 300 hektarów lasu na Roztoczu. Szef MSWiA przekazał, że cały obszar pożaru jest pod kontrolą, wymaga jednak stałej obserwacji strażaków.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Sytuacja jest krytyczna, przekazuje Kampinoski Park Narodowy. W lesie z powodu braku deszczu obowiązuje całkowity zakaz używania ognia. Nie można rozpalić grilla czy ogniska nawet w wyznaczonych do tego miejscach.
7: Sytuacja jest tak naprawdę krytyczna. Wystarczy jeden niedopałek z papierosów. Ściółka jest sucha. Można ją porównać do bardzo suchej kartki papieru.
0: Mówi Magdalena Kamińska z Kampinoskiego Parku Narodowego. Zakaz obowiązuje do 14 maja. Jeśli sytuacja się nie poprawi, władze parku rozważają wydanie nawet zakazu wstępu do kompleksu.
8: Pogoda.
9: Przepraszam bardzo, ale gramole się, gdyż jedna dziurka
10: gramo
9: nie działa.
10: Się. Ja w takim razie zadam jedno bardzo ważne pytanie, jeśli chodzi o pogodę. Ja mam pytanie, bo ja rozumiem, że ktoś wyłączył grzałkę. Mm-hmm. No to się zdarza, tak, że ktoś wyłączył, ale dlaczego nikt nie włączył prysznica?
9: A to odpowiadam, gdzie włączyli. Katowice, Kraków, Zakopane, Rzeszów i do Lublina w tej
10: Leje?
9: Chwili.
10: Dobra.
9: W okolicach Włocławka i Wrocławia, w okolicach Opola, później Suwałki, Białystok. Tam wszędzie może pokropić, raczej padać nie będzie w tej takiej linii Gorzów, Poznań, Toruń, Warszawa i troszkę do góry i troszkę w lewo. No to tyle. Maksymalna temperatura dzisiaj to będzie 15 stopni w Lublinie, tam najcieplej.
10: No ale niech ktoś włączy ten prysznic, przecież potrzeba teraz wody.
11: Tak jest, wody Wojtek, potrzeba, proszę państwa. Prysznic. No słuchaj, mogę włączyć, ale zaraz się woda skończy i w ogóle się nikt nie będzie mył. Dzisiaj też ważna rzecz, którą trzeba nakreślić z samego rana. Jak już startujemy z tym programem, święto
9: czekaj,
11: moje,
9: no niech
11: wasze
9: zgadnę.
11: I państwa.
9: No niech zgadnę.
10: No, czekaj, no.
11: No,
9: gdzie rosła?
11: Tak, w związku z tym osioł do tablicy.
12: Porady, jaką ty masz żuchwę? Że takie białe zęby. Pewnie wszystkie przekąski ci to mówią, ale ty chyba musisz używać jakiegoś wywielacza, bo ten uśmiech jest powalający. Czyżby wytrzymał subtelną nutkę mięty?
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
15: Od 6 do 9
14: w SC
8: Rock.
11: Proszę Państwa, mamy to. Osiągnęliśmy piątek i będziemy go celebrować przez przynajmniej najbliższe 3 godziny razem z Państwem w wolnych wnioskach.
10: Ale będziesz jeszcze ośle, będzie, prawda? Będzie niebieski świat i kolce. Niebieski kwiat i kolce byłoby łatwiej, gdybym nie był daltonistą.
9: Czy pan Michał też jest tak dobrze przygotowany jak pani Anna?
0: W raportach będzie orangutanica, artystka z Gdańska i jej najnowsze dzieła. Pasuje.
10: To
0: ja dziękuję.
11: Fajnie.
14: Niech mnie ktoś przytuli.

0: Zanim powiemy sobie dość, to jeszcze trzeba to zrobić, czyli rzetelnie wykonać pracę, ale zrobimy to z szaloną przyjemnością, prawda?
1: To oczywiście, proszę cię, w piątek, piąteczek, piątunio, któż by się nie cieszył i nie radował?
2: Lubię bardzo Wojtka za to jego poczucie humoru, naprawdę. Wiesz, czasem takie angielskie, że niby nie wiadomo, czy już żartuje, czy jeszcze nie, ale dobry to był żart.
1: No, ale przepraszam, to od tego, że to będzie piękny dzień, jesteś ty, Kądziu, więc jeszcze tego nie usłyszałam od ciebie, no.
2: To będzie piękny dzień, chyba że będę musiał znowu podlewać, ciągle czekam na ten deszczyk.
1: No wszyscy czekamy na ten deszczyk i czekamy oczywiście na wolne wnioski. Ja bardzo liczę dzisiaj też na wasze suchary.
0: Słuchajcie, a propos sucharów, to na pewno jeszcze przyjdzie na nie czas, ale skoro wy tak pesymistycznie, towarzyszu Kodradzie, to do ciebie dźwięk z miasta.
3: Tak naprawdę to dobrze mam życie w tej chwili. Nie wiem, czy bym dużo zmieniła. Może więcej czasu bym dawała innym po prostu. No, może to tego mi trochę brakuje, ale dążę do tego, więc myślę, że się uda.
2: Przypomniało mi się. Ja to w zeszłym roku w Mielnie nagrywałem.
0: A, okej. Myślałem, że przed komunią, o tym czasie i zegarkach.
4: Telefon zaufania Eski Rock.
5: Dzień dobry, tak, dzwonię się przywitać ze wszystkimi słuchaczami i z całą redakcją.
4: 691-613-613. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Dajcie spokój, komunie, kłady, jakie zegarki. Teraz to już chyba zupełnie inne czasy. Dobrze, że Eska Rock dobrze rokuje i Violet Grohl przed państwem.
0: Słuchajcie, nagram eksperta w sprawie tej piosenki. Posłuchajcie.
1: Dobra.
6: It's amazing, but the record is amazing.
0: Wiecie, kto to mówi?
1: No ciekawe, tata?
0: Tak,

0: Reklama.
1: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano twoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama. SK Rock. Najlepsza klasyka rocka. Meatloaf.

0: Skoro pan Iggy Pop pojawił się na antenie, to pojawiły się też pierwsze przemyślenia z państwa strony.
1: Właśnie wczoraj kolega mi mówił, jak się nazywa żona Popa. Popa żona.
2: Jest dobrze, to ja już czuję piątek. Czuję piątek, teraz słuchajcie, mam informację prosto z Włoch. We włoskim Livorno przybywa ciągle psiaków, to ja bardzo się cieszę, bo jestem psiara i uwielbiam psy. Mieszkańcy za to zaczęli się bardzo skarżyć, że to wpływa na jakość mieszkania w mieście, ponieważ zapach psiego moczu unosi się na ulicach i unosi się w parkach, więc władze miasta postanowiły zareagować na taką sytuację. Wydali przepis, według którego od 20 maja do 31 października wszyscy właściciele psów będą musieli nosić ze sobą butelki z wodą i spryskiwacze, żeby czyścić chodniki, ławki, a nawet koła zaparkowanych samochodów i skuterów, jak pies zrobi siku. Ja to widziałam w Barcelonie. Ludzie tak robią, rzeczywiście chodzą z butelką i zmywają te siki. Ale co mnie bardzo zaciekawiło, oprócz tego zakazane jest oddawanie moczu przez psy w pobliżu drzwi i okien, a w szczególności przy wejściach do sklepów, biur i domów, i teraz weź zawiąż mu to na supełek, no nie, jak on podniesie nogę.
3: Daj spokój, jak przyciśnie, to nie utrzyma, że ja miałem kiedyś psa, który miał na imię Jędrula.
4: Pamiętasz, jak na ciebie wołali?
5: Zaszczany Jędrula.
4: Zaszczany Jędrula. Ha, zbudowałeś swoją markę. Miałeś przydomek jak Kazimierz Wielki.
6: 6 na 9. SROK.
0: Rodzina Grolów, mam wrażenie, że dzisiaj wykupiła jakiś abonament na naszej antenie. Foo Fighters teraz przed nami.

0: 6.30 prawie że na naszych zegarach, a to oznacza, że w studiu melduje się Michał Poklękowski z raportem SK Rock.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Do rodzinnej tragedii doszło pod Warszawą. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie odkryli w jednym z domów w Raszynie ciało kobiety, a potem na cmentarzu w Prażmowie ciało 67-letniego mężczyzny, partnera zmarłej kobiety. Resort Zdrowia Portugalii uruchomił właśnie procedury przeciwdziałania możliwym zakażeniom hantawirusem w tym kraju, które mogłyby przerodzić się w epidemię. Takie informacje przekazała szefowa Portugalskiej Dyrekcji Generalnej Zdrowia.
1: To jest raport.
2: Nasze dwa kraje zasługują na relacje na absolutnie najwyższym możliwym poziomie, oświadczył po spotkaniu z Giorgio Meloni premier Donald Tusk. Polska i Włochy, dodam, mają podpisać nowy traktat o współpracy dwustronnej.
1: SK Rock Sport.
2: Piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W półfinałowych rewanżach niemiecki zespół pokonał Sporting Brage 3-1, a drużyna z Birmingham z reprezentantem polskim Matty Cashem Nottingham Forest 4-0. Finał zostanie rozegrany 20 maja w Stambule. Z kolei w finale Ligi Konferencji wystąpią piłkarze Crystal Palace oraz Rayo Vallecano. Świetny występ polskich hokeistów w kolejnym meczu mistrzostw dywizji 1A. Biało-czerwoni pokonali Japończyków 4-2. Dzięki wygranej Polacy nadal liczą się w walce o awans do elity. Ta sprawa rozstrzygnie się dziś w meczu z Litwą.
3: 6-9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.
4: Hej, tu Piotr Rogucki. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy programu 6-9.

0: Dzielę na pół, u nas bez żadnych półśrodków. Słuchajcie, mam dla was rebus, który wprowadzi nas w nazwę kolejnego zespołu. Mam nadzieję, że będziecie wiedzieli, o kim mowa.
1: A to będzie droga ostro pod górę i że jeszcze będą lecieć na nas kamienie.
2: Ja nie myślałem, że jeszcze będą lecieć. Wydawało mi się, że dadzą sobie już spokój w tym wieku, a tutaj proszę wiesz, czy miał rację.
0: Nie tylko lecą, ale też się toczą.
3: Tak. Się pięknie toczą. Powracają teraz z płytą Foreign Tongues, która się ukaże 10 lipca. Na razie mają wspaniały, energetyczny singiel In the Stars i oczywiście mowa o zespole The Rolling Stones.
0: Mick Jagger, ponad 80 lat.
3: No, tak nie wolno. Jak mój tata.
0: No?
3: No.
0: I też wydaje singiel?
2: No też właśnie. Kiedyś miałem 80 lat. No pamiętam, to dobry czas był.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
0: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.
4: Royal Republic. The Subways.

0: autobusy i tramwaje, a teraz będą kłady i zegarki.
1: Otóż to, droga pani, bo tak, mamy miesiąc, który nazywa się maj. To miesiąc oczywiście matur, ale także i komunii. Mamy przed sobą najnowsze badania przeprowadzone przez UCR Research. Komunijne prezenty Polaków, trendy 2026.
2: Ciekawe badanie.
1: I to badanie pokazuje, że gotóweczka to jest ulubiony prezent komunijny. Najwięcej ankietowanych skłonnych jest włożyć do koperty od 401 do 600 zł. Prawie 6% pytanych byłoby skłonnych dać od 1001 zł do 1500 zł, a tylko nieco ponad 1% ankietowanych powyżej dwóch koła do koperty.
2: Wiecie, ile tak naprawdę w tej kopercie powinno być?
1: Ile?
2: Tyle, żeby rodzicom starczyło na remont salonu.
3: 6 na 9.
0: A ja się swoją drogą zastanawiam, co się teraz kupuje na komunie, bo ja uwielbiam gonić te absurdy. Kiedyś to były kłady, a teraz dajcie znać messengerski rok i stawę waszej dyspozycji.

0: A zagadka, jaką ksywę mógłby nosić szczupły Arkadiusz? Oczywiście, że Suchy Arek.
1: Nie no, należy się pan jak nikomu innemu.

0: Już 20 października na warszawskim Torwarze zagrają na żywo, na pewno tego utworu nie zabraknie. Wiecie, że ja znam osobę, która była w ciągu jednego roku na bodajże 20 koncertach zespołu Europe?
1: A, to wszyscy, ja też.
2: Wszyscy znamy.
1: No.
2: Kto to?
0: Nasza social media ninja, Klaudia. Ona już teraz tam stoi pod tym torwarem i czeka.
1: Boże, kochany,
0: dlatego
1: Klaudunia,
0: dzisiaj jej nie będzie.
1: Przyniosę ci jakieś kanapki.
3: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: U mnie dramat Anny Lewandowskiej. Straciła 50 tysięcy obserwujących w jeden dzień. No tak sobie myślę, że pewnie lewy raz po prostu nie trafił do bramki.
0: 69-letnia Monika Olejnik w Miniówie. I uwaga, kapslokiem pisane: włochatych czułenkach popyla po Warszawie. Kurde, takie czułenka włochate to chyba strasznie szybko wody nabierają, nie?
2: Nasiąkają szybko, to prawda.
1: Depilację proponuję.
2: Nawet to nie idź, bo zaraz będę o Bobrze opowiadał. Drodzy Państwo, Madonna mknie na balet z wietrzącym klatę Lubym, młodszym od niej o 38 lat. Kiedyś miałem chomika i też trzeba było wietrzyć klatę.
3: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
6: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2+, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
5: Łukasz Bąk.
7: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
5: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
8: Drifterzy! To wy drifterzy!
9: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
5: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
5: Autopromocja. Reklama.
10: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: Reklama.
3: Eskaro.
5: Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.
11: Breaking Benjamin.
5: Paramore.

0: Jimmy Eat World. Słuchacie Eski Rock.
1: Za strażakami ponad 60 godzin walki o Puszczę Solską na południu Lubelszczyzny z przymierzeńcem w końcu okazała się pogoda. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji, poszukiwany listem gończym, Paweł K. został zatrzymany.
2: Eska Rock. Raport.
1: 7 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Miliardy euro na obronność coraz bliżej, od tego zaczynamy raport o 7. Dziś o 13.30 Polska jako pierwszy unijny kraj podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale.
3: Tak, dzień dobry.
1: Witaj, co nas czeka za tych kilka godzin, no i też później?
3: Formalności zostaną dopełnione w kancelarii premiera. Umowę podpiszą unijni komisarze oraz polscy ministrowie finansów i obrony. W uroczystości weźmie udział też premier. Według nieoficjalnych informacji jeszcze w tym miesiącu do Polski może trafić 6,5 miliarda euro zaliczki z około 44 miliardów, które przyznano nam w ramach programu SAFE. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych czy obrony przeciwlotniczej. Fundusze, jak zaznacza rząd, oznaczają także więcej zamówień dla polskich fabryk, wzmocnienie gospodarki oraz nowe miejsca pracy.
1: Przypomnijmy ustawę wdrażającą SAFE, zawetował prezydent.
2: To jest raport.
1: Pogoda pomogła w walce z ogniem. Za strażakami ponad 60 godzin walki o Puszczę Solską. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Dziś rano dowództwo zdecyduje jednak, czy konieczne będzie ponowne poderwanie śmigłowców i samolotów gaśniczych, które w ostatnich dniach zrzuciły na puszczę ponad 600 ton wody, mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
4: Jedyną różnicą między dniem a nocą to jest to, że nie wykonywane są loty statków powierzchnych, które wykonują zrzuty wody przede wszystkim po obwodzie tego pożarzyska.
1: Na miejscu wciąż pracuje kilkuset ratowników wspomaganych przez ciężki sprzęt. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Według danych strażaków obszar pogorzeliska szacowany jest na 300 hektarów. Był zaskoczony, nie stawiał oporu. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji, poszukiwany listem gończym Paweł K., został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Łódzkiej Komendy Wojewódzkiej, którzy specjalizują się w poszukiwaniu i identyfikacji przestępców. O szczegółach zatrzymania Łukasz Bogdan.
5: Mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu chrubieszowskiego, województwo lubelskim.
6: 36-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
5: Mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Adam Dębiński. Po zatrzymaniu mężczyzna trafił na komisariat, a teraz
6: zostanie doprowadzony do najbliższego zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące, odbywając zasądzoną karę.
5: Przypomnijmy, Paweł K. za spowodowanie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w 2021 roku pod Barczewem, w którym zginęły dwie kobiety, został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia.
1: Zatrzymany mężczyzna był poszukiwany od 22 kwietnia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Orangutanica maluje dla ratowania swojego gatunku. W gdańskim archipelagu kultury można oglądać pracę Rei, która tworzy własne abstrakcyjne kompozycje. Można je później nabyć, wspierając prowadzoną zbiórkę.
7: W projektorni w Brzeźnie można zobaczyć aktualne prace Rei. Troszeczkę sobie je porównać z tymi, które tworzyła już jakiś czas temu. Jej początki były bardziej związane z kredkami, potem troszeczkę wszedły w to wszystko kredki świecowe, a dzisiaj Raja tworzy głównie za pomocą farb.
1: Mówi Paweł Ciesielski z gdańskiego Zoo. Orangutanica Raja nie zakończyła swojej artystycznej działalności. Wciąż tworzy nowe prace, które będzie można zobaczyć w najbliższym czasie. Dodam jeszcze, że zebrane środki zostaną przeznaczone na ochronę, ratowanie i badanie nad orangutanami.
8: Wyczuwam te aparaty.
9: Pogoda.
10: Ależ to jest wspaniałe. Ja jestem głęboko przekonana, że orangutanica maluje na pewno lepiej niż ja, bo ja kompletnie nie potrafię.
11: Ja nie wiedziałem, kto był adresatem piosenki, więc chodź, pomaluj mi świat, a teraz już wiem, że to była piosenka dla orangutanic.
8: Oczywiście, jeszcze była taka piosenka, tak. ora. Ora.
11: To też o tym.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SROK.
10: A o pogodzie to będzie dopiero jak zacznie padać wreszcie, bo czekamy.
8: Na razie susza w jednym części kraju, w innej części nie susza. Proszę Państwa, dzisiaj wolne wnioski, można też słucharzyć, można też przybyć z poważnymi spostrzeżeniami. Zapraszamy.
11: Już nie mogę doczekać tego, co będzie w kolejnych raportach.
1: Czy ja dobrze słyszałem, że któryś z panów chrząknął przed chwilą na antenie?
11: W życiu.
1: Jak można?
10: Oczywiście.
1: Kto was wychował?
11: No. Orangutanica.

0: Raz, dwa, oby właśnie ten dzień tak wszystkim szybko minął.
1: No i tak minie. Raz, dwa, bardzo to jest ładne, naprawdę. Ale zobacz, jak zobacz, tak, popatrz, ja aż jak się w ogóle tak ja wziął pod boki od razu.
2: Ja żałuję, że my poranek prowadzimy w radiu, a nie w telewizji, bo on po prostu, ta mowa jego ciała na... I od razu, drodzy państwo, wyobraźcie sobie krasnala, który zabiera się do roboty. Tak, rączki dobijaj!
1: Rączki tak po prostu. Naprawdę, Wojtek, jesteś absolutnie jedyny w swoim rodzaju.
0: Oczywiście, żadna kamera moich krzywych zębów by nie zdzierżyła. Proszę państwa, cię wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie. Poruszyliśmy temat komunii, prawda?
1: Tak, tak, co się teraz kupuje na komunii, jak to teraz wygląda. Ja jestem bardzo zainteresowana żywo, bo zawsze mnie to bawi, co ludzie wymyślają.
0: No właśnie, a niektórym wcale do śmiechu nie jest.
3: Ade tych prezentów komunijnych. Jak pięknie by było wrócić znowu do czasów, gdzie dostawało się po prostu medalionik i książeczkę do nabożeństwa. A to badanie to powinno być rozszerzone o to nie, ile by chcieli dać, bo to rozumiem, że dotyczyło gości komunijnych, ile muszą dać rodzice chrzestni 400 zł. Litości. Za jakieś szmatławe turniki dewaluowane z dnia na dzień.
1: Świetne, słuchajcie, ja jestem, że tak powiem, wielokrotną matką chrzestną. Chciałam z tego miejsca od razu przeprosić wszystkie moje chrzestne dzieci rozsiane po całej Polsce, że nie dostały ode mnie ani grosza.
0: No, ty. Naprawdę?
1: Tak, no ja nie mam, co mam.
2: No co wręczyłaś, medaliony czy co?
1: Tak, oczywiście, tak, że tak.
2: Medaliony teraz to w dobrej knajpie, proszę pani, no nie wiem z czego tam, z indyka.
0: Asia przyszła i dała krzyż na drogę.
1: Ale medalion z indyka.
0: Zapraszamy państwa do dyskusji, tylko pewne zasady jednak obowiązują.
4: Nie obrażamy, prosimy nie kredytować i nie kredytować i prosimy nie robić tego złego, co tobie niemiłe.
5: 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Nie no, ja w tych czasach już na pewno nie będę absolutnie się zgadzać na to, że będę jeszcze czyjąś matką chrzestną. Nie stać mnie na takie numery, ale na pewno wszystkim humor poprawię od razu. YouTube, które jest świetną nowością, która dobrze rokuje.
0: Mamo, ciocia Asia przyniosła mi kawałek szynki.

0: dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć tylko, że wy dzisiaj gracie tak dobrą muzykę, że nawet nie ma kiedy wyjść na siku. I pozdrawiam was serdecznie.
1: Psst, to może teraz. Tylko niech pani będzie uważna, żeby niczego nie przegapić.
2: Na pewno na następny raz już nie wyjdę siku, bo wszystko mi ominęło jak na walce gołoty. No.
3: Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: skrock.pl, strona dla ludzi rocka.

0: Panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem. Nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Wszyscy żeśmy się tak bujali teraz na boki.
1: Tak, ale ten moment naszego programu lubię, bo cała nasza robota polega na tym, że będziemy robili co chwilę.
2: Super to jest, słuchajcie. Ty, ale Kondzio, to jest najlepszy przecież czas. W piątek to jest najlepszy moment, żeby wreszcie był wysyp sucharów. Mamy wysyp sucharów, Wojtek?
3: Oczywiście, że tak. Mamy, proszę Państwa, do odsłuchu. Możemy sobie zrobić taki mały plebiscyt. Miejsca 1, 2, 3 są do obstawienia. Dobra. Zaczynamy, zobaczymy, kto z Państwa jak ocenia.
4: Co zamówił Szekspir w McDonaldzie? Macbetha.
2: Dobre,
3: Takie zjadliwe.
2: Dobre.
3: Uwaga. Aha.
5: A czy wy wiecie, jak nazywa się szminka odziedziczona po mamie? Pomadka.
3: Bardzo dobre. Bardzo... I słuchajcie, świetne. Proszę Państwa, tak. Tutaj też czekamy na Wasze głosy, bo tu się pokłóciliśmy, ale zostałem przegłosowany 2-1. Ja uważam, że to trochę za bardzo, a
2: ja uważam,
3: Asia
2: skończył,
3: że to super, że to ekstra, że doskonały żart.
2: Numer jeden, absolutnie.
3: No to uwaga. No.
6: Przywieźli strażacy do szpitala poparzonego faceta. Lekarz go zbadał i mówi: panie, ma pan więcej złamań niż poparzeń. Pacjent odpowiada: bo te syny łopatami mnie gasili.
2: Ale ugasili. No.
1: Ofiar nie było, żart znakomity.
3: Nie, no doskonały, świetny. No. No, przepraszam za kolegów, koleżankę.
7: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
3: No chyba, że śmieszne, to dajcie znać.
1: Czekaj, dawaj mikrofon. A chwila, dawaj mikrofon. Tu ci teraz robię na czole, wiesz co ci robię. Moja córka mi tak robi czasami. Loser, back.
3: Jestem po prostu dobrze wychowany.

0: Pamiętacie Państwo moment, w którym cały kraj mówił o tym, czy zmieniać konstytucję, czy nie? Mam wrażenie, że historia zatacza koło i o tym właśnie w raporcie SK Rok.
1: SK Rok. Raport.
2: Michał Poklękowski, zapraszam. 60% badanych w sondażu Instytutu Badań Polster na zlecenie Superekspresu dobrze ocenia obowiązującą konstytucję. 22% źle, a 18% nie ma na ten temat żadnego zdania. Przypomnę, prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej. Coraz mniej Polaków planuje organizację spotkań towarzyskich przy grillu, a ci, którzy grillują, częściej szukają w sklepach produktów objętych promocjami, czyli tańszymi. Tak wynika z raportu Grillowanie 2026. Autorzy tego raportu zwrócili uwagę, że wyniki badania pokazują bardzo wyraźny spadek zainteresowania grillowaniem w porównaniu z poprzednimi latami.
1: To jest raport.
2: Na filmach dokumentalnych z Davida Attenborough wychowały się całe pokolenia. Pracę w telewizji BBC dostał w czasie, gdy sam w domu nie miał jeszcze nawet telewizora. To dzięki niemu świat poznał Monty Pythona i zobaczył, jak wygląda poród w wykonaniu samców żab. Człowiek, który za życia stał się legendą, dziś kończy 100 lat. Sir David Attenborough, dużo zdrowia.
1: SK Rock Sport.
2: Skandal w Realu Madryt. W szatni królewskich miał dojść do bójki między Federico Valverde a Aurelie Tchouaménim. Urugwajczyk doznał urazu głowy i będzie pauzował przez 2 tygodnie. Real wyjaśnia całe zajście, a już w niedzielę czeka go El Clasico z Barceloną. Piłkarze Wisły Kraków mogą dziś zrobić ostatni krok na drodze do ekstraklasy. Biała Gwiazda podejmie chrobrego Głogów. W przypadku co najmniej remisu zapewni sobie awans.
0: Ale Michale, kochany, my to zauważyliśmy, usłyszeliśmy. Możesz powtórzyć? Aurelien Tchouaméni?
2: Aurelie Tchouaménim.
0: Tchouaménim? No rozczarowałeś, że się
2: ale
0: nie potknąłeś.
2: Ale mogliby w tych klubach zatrudniać zawodników z troszkę prostszymi nazwiskami.
0: Czy nie uważacie? Prawda? Przykład, też tak, prawda? Uważam. Oczywiście, że tak. Samych Lewandowskich.
3: 6 na 9 w SC Rock. Ziętarska, Olszewski.

0: No muszę przyznać, że zrobiliście mi dzień tymi medalionami. Jak zwykle redaktor prowadząca odpłynęła w kierunku spożywczym. Naprawdę, pozdrawiam, szapoba.
1: Proszę Państwa, nie powinienem się tutaj wtrącać, ale w międzyczasie, jak padło hasło Aurelien Tchouameni, taki piłkarz, to Asia od razu powiedziała: Tchouameni? Ktoś mówił o jedzeniu?

0: Heavy News to jest na pewno ciężka wiadomość, kiedy otrzymujemy zaproszenie na właśnie takie wydarzenie jak czyjeś wesele, na komunia, bo
1: ale
0: niby fajnie,
1: ja
0: przyjemnie.
1: Wesele to ja jeszcze rozumiem. Ludzie zaczynają, startują z nowym życiem, potrzebują się, nie wiem, jakkolwiek bądź ustawić, nie, wiesz, urządzić, ale ośmiolatkowi czy ośmiolatce kasę dawać? Przecież to jakaś paranoja.
2: Startuje z nowym życiem, próbuje się jakoś ustawić, zbliżyć się do tego Boga, wiadomo, że łatwiej przez pieniądze.
0: Mierzy się z ciałem Chrystusa.
2: Właśnie tak, no.
1: A, to ja bardzo przepraszam.
0: Tak, ale zobaczcie, tak. Powiedzieliśmy o komunii, tak, o tych prezentach i od razu się państwo odezwali.
3: Ale jak tylko poruszyliście temat komunii, od razu moja córka się zapytała: tato, a ty jeszcze masz te moje pieniążki z mojej komunii? No i fajnie, fajnie, fajnie mnie wyrobiliście. Dzięki, trzymajcie się, cześć.
1: No właśnie, to się tak potem kończy. Ja miałam takich przyjaciół serdecznych, którzy swojemu synowi oznajmili po komunii pod tytułem: słuchaj, to jest tak, że my pożyczymy od ciebie te pieniądze, ale te pieniądze do ciebie wrócą. Ty się nie denerwuj, to będą zawsze twoje pieniądze, ale musimy teraz je na coś spożytkować. I on się biedny odwrócił na pięci i sam pod nosem do siebie powiedział: jestem bankrutem.
0: No to chyba z tym panem jesteście w komitywie.
4: Dzieci się pytają między sobą w szkole: co dostaliście na komunię, co dostaliście? I Jasio wychodzi, mówi: a ja dostałem młotek. Jak to młotek, jak to młotek? No, żeby wybić zegarek i rower z głowy.
5: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje. Poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: Reklama.

0: Przepraszam, bo musiałam sobie tak pasnąć, bo bardzo lubię ten utwór.
1: Uderzyli jak łopatą.
2: No dokładnie. Dla podkreślenia wagi moich słów, walnij pięścią w stół.
0: No właśnie, walnęłam.
1: Proszę Państwa, a propos walnięcia pięścią w stół, to często przed komunią dyskutujemy, ile dać, czy będą zadowoleni, czy nie będą. I Państwo w tej sprawie cały czas telefonujecie.
3: Ja chciałem tylko powiedzieć, że komunia to jest pierwsza piramida finansowa.
0: No ale racja to jest, błagam cię po prostu. Jest tu z koperty, tu do koperty, tu tego, tu niby dziecko ma mieć, ale to jednak rodzice przejmą, to niby potem oddadzą, ale jakoś potem nie wychodzi.
2: Ale przepraszam, przepraszam, bo ja w zeszłym roku miałem komunię i teraz chciałem a propos usprawiedliwienia nas, rodziców organizujących tego typu przedsięwzięcia. Salę rok wcześniej trzeba, wiesz, zaklepać. Suknie szyje się ze 2 miesiące co najmniej.
0: Będzie, błagam
2: musi
0: cię
2: być wyłożona tymi takimi Swarovskiego świecącymi.
0: No, to ty mówisz, że tak. Jasne. Po prostu błaga i pantofel czy się na takim małym obcesiku jeszcze i to koniecznie niżej 500 zł za te pantofelki, to w życiu
1: dobra,
0: nie schodzisz,
1: powiedz,
0: prawda?
1: Ile zostało w kopercie.
2: W sumie po odliczeniu wszystkich kosztów, no z 10 koła.
1: No widzisz, kiedyś było Amber Gold, teraz Alba Gold.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
0: Wiecie co? Jak tak was słucham, to może ja jednak przystąpię do tej pierwszej komunii.
1: No widzisz? A potem party.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Chirurgiczna weteranka Blanka Lipińska chwali się nowymi ustami. Chirurgiczna weteranka, słuchajcie. Nie każdy się tak świetnie goi jak ja. Kiedyś się mówiło, goi się jak na psie.
2: Fajnie, fajnie. Asia, co u ciebie?
3: U mnie z kolei Marcela Leszczak zabrała nowego ukochanego na salony. Miło z jej strony, choć pewnie on wolałby trafić do sypialni.
2: No na pewno. Kim Kardashian i Lewis Hamilton już nie kryją się z uczuciami. W drodze na randkę trzymali się za ręce. Czyli Hamilton znów jest szybki.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
6: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
5: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
6: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
5: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
7: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
8: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
9: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
10: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
11: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
12: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
5: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Playlista osobista.
13: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
13: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: W Puszczy Solskiej dalej trwają intensywne działania związane z dogaszaniem pożaru lasu. USA zaatakowały irańskie obiekty wojskowe odpowiedzialne za działania przeciwko okrętom w tym strategicznym rejonie. W Bydgoszczy wierni dostali właśnie dostęp do specjalnej kościelnej aplikacji.
2: SK Rock. Raport.
1: Jest ósma. Michał Poklękowski, zapraszam. Spadł długo wyczekiwany deszcz, więc służby odetchnęły z ulgą. Nie oznacza to jednak końca akcji gaśniczej. W Puszczy Solskiej dalej trwają intensywne działania związane z dogaszaniem lasu. Po nocnej przerwie wrócą do akcji statki powietrzne. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
3: Jak przyznają strażacy, padający deszcz to ogromna pomoc. Nie powstaną nowe zarzewia ognia, mokre są też korony drzew. Teraz przed służbami żmudny proces dogaszania. Strażacy metr po metrze badają całą ściółkę.
4: Kopady jednak już tam temperatura zniszczy. To sprawi, że nasze działania będą jeszcze skuteczniejsze. Każdy strażak będzie likwidował te zarzewia, będziemy docierać już w głąb.
3: Mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Równolegle trwa ustalanie przyczyn pożaru, a prokuratura bada też okoliczności śmierci pilota, który zginął pierwszego dnia akcji ratowniczej. Śledczy zabezpieczą wrak maszyny i poddadzą go specjalistycznym badaniom.
1: Pożar objął łącznie od 500 do 700 hektarów lasu, w zależności od sposobu liczenia strat. W szczytowym momencie gasiło go 600 osób.
2: To jest raport.
1: Wymiana ognia w ciśnieniu Ormus. USA zaatakowały irańskie obiekty wojskowe odpowiedzialne za działania przeciwko okrętom w tym strategicznym rejonie. Choć Waszyngton zapewnia, że nie chce eskalacji konfliktu, Teheran twierdzi, że naloty uderzyły także w obszary cywilne. A Donald Trump zagroził Iranowi znacznie brutalniejszą odpowiedzią, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Nasza siła ognia była o niebo większa niż ich i rozwaliliśmy ich na miazgę. Zniszczyliśmy wiele małych łodzi. Wiecie, nazywamy je małymi łodziami albo szybkimi łodziami. Są małe i szybkie, ale z pełnym uzbrojeniem na froncie. Mieli 159 łodzi marynarki wojennej, nie mają żadnej. Zawieszenie broni między USA a Iranem obowiązuje od miesiąca. Jednak rozmowy dwustronne w Pakistanie nie doprowadziły do porozumienia. Ostatnio Teheran poinformował, że analizuje najnowsze propozycje USA mające na celu zakończenie wojny.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Kościół w zasięgu kliknięcia. W Bydgoszczy wierni dostali właśnie dostęp do specjalnej aplikacji. Dzięki geolokalizacji w swoim smartfonie bezpłatnie sprawdzą wydarzenia religijne w okolicznych parafiach. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Twórcy aplikacji wskazują, że narzędzie ma odpowiadać na współczesne przyzwyczajenia wiernych. Kościół musi iść z duchem czasu, tłumaczy z kolei rzecznik diecezji bydgoskiej Marcin Jarzębowski.
6: No nie ma innej możliwości, żeby nie iść z duchem czasu. Media w ogóle społecznościowe to jest przyszłość. One są obecne wszędzie i w Watykanie i we wszystkich diecezjach i nie uciekniemy od tego.
5: Nowy sposób kontaktu parafii z parafianami spodobał się wiernym.
7: To jest dobre. Nie muszę iść do swojego kościoła. Mogę gdziekolwiek i sobie sprawdzę, gdzie jest teraz msza na przykład.
5: Z aplikacji Drogowskaz skorzystają już 22 diecezje w Polsce, to prawie połowa kraju.
1: Dodam, że coraz więcej kościołów wprowadza też ofiaromaty, czyli urządzenia do bezgotówkowego składania datków. Elektroniczną tacę kilka dni temu uruchomiono w jednej z parafii właśnie w Bydgoszczy.
8: W imię Ojca i Syna i Blika Świętego.
0: Pogoda.
9: Ej, czekajcie, ale swoją drogą, no przecież to, a propos tej komunii, to też można byłoby po prostu blikiem.
10: Koniecznie, tak, tak. A aplikacja Drogowskazy to Michałowi by się przydała. No.
11: Żarciki po prostu. A ofiaromaty to takie maty dla ofiar, żeby tam sobie spały.
10: Przepraszam, lepiej nie będzie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
10: Jak widać, poziom poniżej mułu. W związku z tym na pocieszenie będziemy Państwa przekupowali w tej godzinie. Przekupowali 1000 zł od prezentu marzeń.
1: O tak, dokładnie. Świetnie. Przekopywali.
9: Przekopywali, Boże, ja potrzebuję matę. Ja się czuję tu ofiarą. Proszę o matę.
10: Matę to w STT obok grają.

0: Talking Heads, czyli gadające głowy, czyli my.
1: Czyli my i w ogóle zastanawialiśmy się, no co teraz, tyle tematów zostało poruszonych. Ja dlatego tak bardzo kocham piątek, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
0: No to zróbmy wszystko naraz. Słuchajcie, są suchary.
2: XVIII-wieczny bal. Przepraszam, czy ta pani, która tam stoi, to naprawdę kuzynka Bacha? Jak najbardziej. A czy mógłby pan mnie z nią poznać? Pewnie. Bacha, chodź tu!
0: Dobre, świetne, dobre, dobre.
1: Świetne, podoba mi się to bardzo.
0: Słuchajcie, też się przygotowałem, bo dzisiaj poza tym, że mamy Światowy Dzień Osła, czyli nas wszystkich, mamy też Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. I ja ostatnio szedłem za kąciem i nagrałem jego wizytę w bibliotece.
3: Kurwa na niebo, ja nie przyszedłem się witać, tylko chciałem oddać książki. Bo wypożyczyłem, to chciałem oddać, to oddaję.
4: Bardzo dobrze. Troszkę pan przetrzymał, ale to się wszystko da naprawić. Eliza Orzeszkowa nad Niemnem, Cyprian Kamil Norwid Prometidion, najbardziej finezyjne figle w seksie grupowym.
0: I co, fajnie się czytało?
5: Bardzo. To był dział science fiction.
1: No ty figlarzu, ty.
0: Proszę państwa, zapraszamy do dyskusji. Drogi, jak widać, wszystkie są otwarte do Eskirok.
6: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To jest ten moment, kiedy zapowiadasz piosenkę.
1: A to ja, tak.
0: Hej, Asia.
1: A słuchajcie, to teraz co dobrze rokuje? Oczywiście, że dobrze rokuje. Evanescence, Who Will You Follow? Dobrze.
0: No i tak ostatnio kończę śledziłem właśnie do tej biblioteki.

0: Cześć i czołem, kluski z rosołem, wolne wnioski powiadacie, ależ mnie plecy napierdzielają od poniedziałku, no nie mogę sobie poradzić, ale wam życzę za to miłego popołudnia, miłego weekendu.
1: Co jest?
2: Ależ mnie nera szarpie.
1: Za dużo grzały.
2: Boże, to i prawda, ale mówię ci, to jest ból taki, jakby się ktoś kije zajechał.
3: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
5: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: Reklama.

0: proszę Państwa, żeby nie było tak, że to tylko Wy prowadzicie ten program, bo oczywiście tak jest, ale przygotowaliśmy sobie 25 ciekawostek, jedną opowiedzieliśmy, teraz czas na drugą. Mhm.
1: Całą resztę usłyszycie, drodzy Państwo, w przyszłym i w kolejnym tygodniu. Na razie do Katowic Was zabieramy, tam kameruńskie owce wróciły, były kilka lat temu. Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej po raz pierwszy wynajął owce, one kosiły wybrane części miasta kilka lat temu, no i w tym roku owce kameruńskie wracają, będą pracować przez kilka miesięcy, dbając o teren o powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych, zaczęły tuż po majówce kosić.
2: To jest fantastyczne. Ja mam tylko jedno podstawowe, najważniejsze pytanie. Czy z mleka owcy kameruńskiej da się zrobić oscypki?
3: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa.
2: Bo jak się da, to ja chętnie.

0: No dawaj,
1: co się
0: dawaj.
1: Stało? Z czego się śmiejecie?
0: Bo ja na dzień dobry, bo wiesz, Aśka za momencik wybiera się...
2: Bo ja w ogóle zaglądam w komputer.
0: Nie patrz mi w komputer.
2: Ale lubię.
0: Aśka za momencik wybiera się z naszymi słuchaczami do Aten.
1: No.
0: A Grecy to są uczynni, bardzo mili i sympatyczni ludzie.
2: No. Bardzo, tak.
0: Oni zrobią za ciebie wszystko to, na co ty nie masz czasu.
1: No.
0: Będą

0: Spali do 11, mm-hmm. zrobią sobie popołudniową siestę,
1: tak.
0: będą chodzić za ciebie na kawę. Tak. Uczenni ludzie.
2: Bardzo. I zawsze powiedzą ci kalimera i kalispera.
3: Oczywiście, a propos mm-hmm. słów, to ja sobie też przygotowałem tutaj w międzyczasie poradnik dla ciebie, Asia, bo ty jedziesz z Dawidem.
2: Już się boję.
3: Kilka
2: tak.
3: ważnych słów, na przykład pipa.
0: To co to mm-hmm. oznacza?
3: Fajka.
2: Tak, fajka. Okay. No.
3: Mm-hmm. Kota.
2: No.
3: To po grecku kura. Mm-hmm. I Ela.
2: Kota kura.
3: Ela.
2: Ela.
3: Ela. Ela. Chodź no tu.
2: Ela,
3: chodź no.
2: Ela.
3: Mm-hmm. Chodź no i słuchaj promosa.
4: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
5: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
4: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
5: W Atenach. W tym tygodniu mam dla was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
4: Wejdź na eskarok.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
5: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
4: Autopromocja.
6: Eskarok. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Radary i czujniki, którymi dysponuje łotewskie wojsko, nie wykryły pierwszego z dronów, które wleciały do przestrzeni kraju i rozbiły się na jego terytorium, przekazał dowódca sił zbrojnych Łotwy. A dwie takie maszyny nadleciały nad Łotwę ze strony Rosji. Amerykańskie siły przeprowadziły ataki na irańskie porty nad cieśniną Ormus, podał w Fox News. Przedstawiciel administracji Stanów Zjednoczonych w rozmowie ze stacją przekonywał, że ataki te nie stanowią wznowienia wojny.
6: To jest raport.
7: Prezydent Karol Nawrocki przedstawi dziś szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Po rezygnacji Sławomira Cenckiewicza, przypomnę, pełniącym obowiązki na tym stanowisku został generał Andrzej Kowalski.
6: SK Rock Sport.
7: Lech w ten weekend może zapewnić sobie obronę mistrzowskiego tytułu. Kolej już podejmie dziś Arkę Gdynia. Jednak nawet w przypadku wygranej będzie musiał czekać na wyniki najgroźniejszych rywali. Do mistrzostwa potrzebuje porażek Górnika i Jagiellonii. O 11:00 początek pierwszego meczu Igi Świątek w turnieju WTA w Rzymie. Rywalką Polki będzie Katie McNally. Amerykanka w rankingu zajmuje aktualnie 63. miejsce. Shakira ponownie autorką oficjalnej piosenki na Mundial. Kolumbijka utworem Waka Waka promowała już Mundial w RPA w 2010 roku, a 4 lata później z okazji turnieju w Brazylii nagrała La La La La. Tym razem jest jeszcze ambitniej, bo artystka nagrała przebój o tytule Daj Daj Daj. Ładne, prawda? To tylko fragment, a cały utwór zostanie opublikowany za tydzień. Z kolei początek mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku 11 czerwca.
2: Nie no, wspaniałe to było, naprawdę. Ja chcę jeszcze raz.
7: Łaka, łaka,
2: ja chcę jeszcze raz.
7: La, la, la, la, la, daj, daj, daj.
2: Dziękuję.
3: Ja już ten utwór słyszałem pod sklepem ostatnio. Daj, daj.
4: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w SC Rock.

0: wspominaliśmy, że dzisiaj mamy Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek, w związku z tym...
1: Przychodzi gościu do biblioteki i mówi tak: dzień dobry, poproszę piwo. Ależ proszę pana, to jest biblioteka. A przepraszam bardzo, poproszę piwo.

0: książki rozdaje ludzie. Proszę.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: What the Friday w SC Rock.
3: Mamy pieniążki. Mm-hmm. Też żeśmy zwariowali.
4: Proszę Państwa, sami jesteśmy... Już jesteśmy na antenie? Już? Tak? Halo?
3: Halo? Ania, cześć! Halo? Ania, jesteś tam? Halo? Jesteś?
4: Halo?
3: Słyszysz nas?
4: Czekajcie, jeszcze raz zadzwonimy, bo coś się wydarzyło niezłego. Jeszcze raz.
5: A my opowiemy szybko, żeby nie było. Drodzy Państwo, mamy dla Was prezent marzeń. To jest 1000 zł na zrealizowanie swoich własnych marzeń albo czyichś marzeń
4: jest.
5: Na przykład.
4: Halo?
6: Halo?
4: Teraz dobrze słyszę. Dzień dobry, Aniu.
6: Dzień dobry.
4: Gdzie jesteśmy? W jakiej miejscowości?
6: W Gdyni aktualnie.
4: O, pięknie! Jaka pogoda? Ja ostatnio byłem, to było ładne.
6: No, to teraz tak średnio.
4: No, bo wyjechałem.
6: Może być.
3: No, już ja tak z nimi muszę na co dzień. Ania, napisałeś, że jesteś spompowana. Po prostu, krótko mówiąc, tak?
6: Tak, dokładnie. Tak.
3: No właśnie, teraz co, czy Ania, żeby się, że tak powiem, odpompowała, co zamierzasz zrobić z pieniędzmi na prezent marzeń?
6: Jeszcze nie myślałam, aczkolwiek widziałam, że tam w reklamie jest skok z podochronem i ja myślę, że to jest świetny pomysł.
3: No co ty mówisz?
5: Okej, spompowana Ania, pomyślałem sobie, wiesz, zaraz po siłowni, nie wiem, biceps 33 centymetry.
4: A może miała urodziny i pompowała balony?
5: Albo też tak na przykład.
3: Jezu, no. Chłopaki, czekajcie, no po prostu dziewczyna skoczy ze spadochronem i będzie naprawdę szaleństwo, nie boisz się?
6: Nie, czemu?
3: Ta? No, to jest...
5: Nie, no, dokładnie.
6: Najwyżej się nie otworzy, tak?
5: Oczywiście.
3: Na... Jezu, wielkie Michała przejmowała.
5: Jeszcze nie było takiego przypadku, żeby spadochroniarz nie wrócił na ziemię. Hey, hello.
6: Dokładnie.
4: Okej, myślę, że w takim razie... O Boże. Franek do nas kiedyś na drzewie wylądował. Aniu, gratulujemy Ci, życzymy przyjemnego odpompowywania. Daj nam znać, oznacz nas na zdjęciu na Instagramie, jak już będziesz się odpompowywała. No i pozdrawiamy całe piękne Trójmiasto.
6: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
3: Pięknego weekendu Ci życzymy, trzymaj się ciepło, a ja chłopaków też kiedyś wypchnę.
4: I odpompujemy się wszyscy razem. Pa, pa!
6: Pa.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
7: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Co my robimy?
1: No, kończymy ten festiwal żartów dzisiaj, myślę sobie na antenie.
0: Ale to dużo mamy ich.
2: Tak, mamy, w ogóle najpierw to chcieliśmy wrócić do kilku tematów, które gdzieś się tak naprawdę przemieszczały przez nasz program dzisiejszy, bo mówiliśmy o komunii, o pieniążkach i padł pomysł, żeby wysyłać je na przykład blikiem. I uwaga!
3: Pani Anno, proszę nie podpowiadać blika, bo jeszcze ludziom wejdzie urząd skarbowy na datki z komunii, na prezenty z komunii. To nie jest dobry pomysł.
1: Ale przepraszam, to nie, że wejdzie. To my dzisiaj te datki komunijne też powinniśmy rozliczać, podatki odprowadzać, no chyba, że wręczamy sobie prezenty do pewnej kwoty, tylko w tym pierwszym tym.
2: Ile podatków zapłacić? Czy jest 10 koła?
1: Ale co 10 koła? Co 10 koła? Co ty mi tutaj wciskasz w usta rzeczy, których nie powiedziałem?
0: Ale czy to tak jest, że na przykład urząd skarbowy może zgrać potem ze szpiega takim wejściem antenowym i powiedzieć, słuchajcie, ten Konrad Olszewski, trzeba mu tam zajrzeć.
2: Sam może nie zgra, ale ja już wysłałem. Ale jeszcze państwo czekacie w kolejce.
4: Jak nazywa się przypadłość, w której w nocy nie możemy spać i tylko cały czas podjadamy? Insomnia.
0: To ja! Znaczy ja akurat śpię dobrze, ale mimo wszystko jednak...
2: Nawet jesz jak śpisz.
0: Nom.
2: Patrz, i w tym wejściu będzie kolejny, trzeci telefon do Asi.
5: Zagadka na dziś z dziedziny pani Asi. Jest Skoda Kodiaq, Skoda Kamiq, Skoda Karoq. Jak się będzie nazywał kolejny model Skody? Skoda Knedlik.
0: Oj, co kocham knedliczki. A, bym zjadła teraz knedliczka.
1: Ale z tą Skodą to było superb.
6: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: to może ja, drodzy państwo, bo ja tylko o tym festiwalu słyszę, a siedzi tutaj ze mną A, organizator, B, uczestnik.
1: Uczestnik, no
0: to
1: właśnie.
0: Proszę, powiedzcie.
1: Znaczy, ja chciałam powiedzieć, że to już czas najwyższy, żeby państwa zaprosić do Zielonej Góry, w której ja nigdy nie byłam i bardzo się cieszę, że tam pojadę już za tydzień.
2: Absolutnie, że tak, proszę państwa, w związku z tym, że SK Rock ostatnio bardzo dobrze podróżuje po całym świecie, to postanowiliśmy też odkryć to, co nasze, to, co tutaj przy nas. W Zielonej Górze w przyszły weekend odbywa się festiwal podróżniczy Zielone Globy. Nazwa nawiązująca do nazwy miasta.
0: Naprawdę?
2: Ale tak na poważnie.
1: W ogóle nie skleiłam.
2: Słuchajcie, będą prelekcje podróżników. Fantastyczni ludzie. Objeździli świat na motocyklu. Są ludzie, którzy jeździli
1: kapitalne
2: na stopa. Wyobraźcie sobie, że będzie gość z Gorzowa Wielkopolskiego, który jest niewidomy. Aktualnie startuje w Mistrzostwach Świata Osób Niewidomych w golfie, a na co dzień z żoną sobie jeżdżą po górach, chodzą.
1: Niesamowite.
2: I o tym będą opowiadać.
1: W sensie, to są wspaniałe miejsca, wspaniali ludzie, wspaniałe opowieści. Ja się naprawdę już po prostu nie mogę doczekać. I też wspaniałe pojazdy.
2: Tak.
1: Będą pojazdy podróżnicze i będą namioty na dachach samochodowych. Ja już też widziałam i samochody, których można spać.
3: I teraz będzie... uwaga, nauczyłem się trudnego wyrazu. Jedną z prelegentek będzie Joanna.
2: Asia będzie gwiazdą wieczorem.
1: Tak, no
2: będzie
1: też
2: duża strefa SK Rock. Więc
1: co
2: jeśli
1: mówi,
2: chcesz zobaczyć Asię na żywo, to to jest świetna okazja.
1: Będę
2: bliżej
1: świecić,
2: niż do Aten.
1: Będę świecić oczami.
2: Dziękujemy pięknie. To był Pyszny Piątek. Czekamy na państwa w poniedziałek. Do usłyszenia. Pa, pa.
4: To było 6 na 9 w SK Rock.
5: To już jest koniec.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
7: Reklama.

0: Dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim może potrwać nawet tydzień. Prezydent Karol Nawrocki chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklankowski, zapraszam. W sumie w akcję zaangażowanych jest ponad 1100 osób, ale dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim może potrwać nawet tydzień. Pożar jest pod kontrolą, nie ma nowych zarzewi ognia. To efekt ciężkiej pracy służb, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
2: Ciężka praca zrealizowana przez całą noc spowodowała, że mamy ograniczone te obszary pożarowe. Niemniej jednak działania ratownicze będą nadal realizowane.
0: Sprzymierzeńcem jest deszcz, ale on się w końcu skończy. To nas martwi, przyznaje Leśniakiewicz.
2: Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są jeszcze miejsca, gdzie faktycznie, kiedy ta aura nam się poprawi, dzisiaj po południu się zakończy opad deszczu, no to są możliwości dalszego rozprzestrzenienia tego pożaru.
0: Teren pogorzeliska to około 350 hektarów.
1: To jest raport.
0: Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek w tej sprawie. O szczegółach Mateusz Chłystyn. Mateuszu, na jakie pytanie mielibyśmy odpowiedzieć w tym referendum?
3: Czy jesteśmy za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
4: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu.
3: Oświadczył prezydent Karol Nawrocki, który wyjaśniał, że plan na referendum jest efektem jego zobowiązania wobec związkowców Solidarności, z którymi spotkał się jeszcze jako kandydat na urząd głowy państwa.
4: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
3: Jeśli pomysł prezydenta uzyska poparcie, referendum zostanie przeprowadzone 27 września.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Nowe procedury alarmowe, szkolenia dla ochroniarzy i zwiększony zakres opieki psychologicznej. Uniwersytet Warszawski podsumowuje działania wprowadzone po ubiegłorocznym ataku na kampusie przy krakowskim Przedmieściu. Tuż po tragedii uczelnia powołała Biuro do Spraw Bezpieczeństwa, a także podpisała porozumienie o wymianie informacji i szkoleniach z Komendą Stołeczną Policji.
5: Wprowadziliśmy też przyciski alarmowe z wykorzystaniem telefonów stacjonarnych, które łączą się w razie zagrożenia ze strażą uczelni.
0: Mówi rzecznik UW Anna Modzelewska. Strażnicy uniwersyteccy zostali wyposażeni m.in. w paralizatory oraz kamery nasobne. Przeszli również odpowiednie szkolenie.
6: Potrafią w sposób świadomy, z przewidywaniem skutków, używać tych środków przymusu bezpośredniego, które są w ich posiadaniu. To są pałki teleskopowe, to są miotacze gazu.
0: Mówi nam Zygmunt Lalak, zastępca rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Uczelnia zapewnia również wsparcie psychologiczne, m.in. za pośrednictwem Centrum Pomocy Psychologicznej.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
8: Pogoda.
0: IMGW ostrzega przed burzami. W południowej części kraju chodzi o Małopolskę i Podkarpacie. Tam wydano żółte alarmy. Na termometrach dzisiaj od 10 stopni na Suwalszczyźnie, też w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 14-15 na Mazowszu, do 19 na Dolnym Śląsku.
7: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
8: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.

0: takie piosenki piszą ludzie starsi, którzy już coś tam na tym świecie przeżyli i coś widzieli, a tymczasem ta piosenka pisana przez naprawdę młodego Muńka przed laty. To Wychowanie, zespół T-Love. 10 minut po 9, pan Jaro mówi dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Pan Michael Stipe też mówi dzień dobry, a dodatkowo jeszcze zaśpiewa. I played the fool.

0: Ależ to jest dobre, co robili w latach 80. Panowie z zespołu Ladybug, Vademecum Scouta. A teraz będziemy na końcu poprzedniej dekady, czyli lat 70.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Ale teraz proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że macie zespół. Nagrywacie debiutancki materiał, no i staracie się na przykład o SC Rockstar, prawda? No ale to na razie wróćmy do tego, co mówiłem na początku. No i nagrywacie ten debiutancki materiał, dowiadujecie się od wytwórni, że oto nadchodzi ten dzień. Wasze dzieło, pierwsze dzieło ukaże się na rynku. Z jednym małym ale, a w zasadzie z dwoma. Okładkę płyty wybierze za was firma. I piosenki też. Cicho, cicho. Bez dyskusji. Znamy się. Niemożliwe? A jednak tak się stało w przypadku The Cure. 8 maja 79 roku ukazała się ich płyta, pierwsza płyta, Three Imaginary Boys. Wspominał to później Lowell Terhorst, nie dowierzając, że w sumie zaakceptowali taki stan rzeczy. Na naszą obronę mogę powiedzieć tak. Byliśmy naprawdę bardzo młodzi i zakładaliśmy, że tak się właśnie robi. I że ponieważ Parry, czyli Chris Parry z Fiction Records, nas finansował, no to musieliśmy zgodzić się na jego pomysły. Aby być sprawiedliwym wobec niego, myślę, że miał dobre intencje i że naprawdę uważał, że to dobry sposób na

0: kiedy kilka dni temu uczyniłem wpis o tym, o rocznicy wydarzenia, że John Osborne, nie, przepraszam, Sheryl Crow organizowała taką wycieczkę po Stanach Zjednoczonych, odwiedzając uniwersytety z aktywistką ekologiczną, no i wspomniała studentom raz, drugi, trzeci, a potem robiła to za każdym razem, że trzeba ratować planetę, na przykład ograniczając zużycie papieru toaletowego do jednego listka. No wiedzą Państwo, w jakiej sytuacji. Czasem taki jeden listek może nie wystarczyć. Wtedy było sporo takich komentarzy, że świat muzyków to jednak jest generalnie świat raczej niemądry, a wyjątkiem jest Brian May. Proszę nie zapominać także o Dexterze Hollandzie. To jest doktor habilitowany biologii molekularnej. Bardzo mądry facet. Za moment Green Day.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja, autopromocja.
4: Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
5: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
5: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
5: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w ESC Rock.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
8: ESC Rock. Rada.
9: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Za nami już światowa premiera wyczekiwanego oficjalnego dokumentu o zespole Iron Maiden. Ikona heavy metalu także za sprawą filmowej opowieści postanowiła podsumować swoją trwającą już aż 50 lat karierę. Na pokazie produkcji w Londynie pojawili się przedstawiciele Iron Maiden z partnerkami. Nie zabrakło także świetnie bawiącego się Blaze'a Bayley'a. Zdjęcia i nagrania z tego wydarzenia znajdziecie na eskarok.pl.
8: Eskarok Radar.
10: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
11: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
12: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie ESC Rock.

American Idiot, zespół o nazwie Green Day w SC Rock. A teraz cofniemy się do roku 1970 i będziemy wspominać 56. rocznicę wydania 12, jak się potem okazało, ostatniego także albumu studyjnego zespołu The Beatles, nagrywanego ponad rok wcześniej. To były tak zwane sesje Get Back i miał być to album powrót do korzeni występów na żywo, ale ostatecznie wyprodukowany przez Phila Spectora album wydany już został po rozpadzie zespołu. Zawiera takie klasyki jak Get Back, czy Across the Universe, czy tytułowe Let It Be.

0: Piosenka, która powstała po to, by nieco wzbudzić więcej entuzjazmu i zaangażować publikę stojącą przed sceną w wydarzenia, które mają miejsce właśnie na niej. Queen tak dobrze zrobili ten numer, że piosenka stała się także angażującą tych, którzy przechodzą na różnego rodzaju wydarzenia sportowe. Od NBA poczynając. Także trafia do mniejszych sal, halek, także u nas na naszym polskim podwórku. We Will Rock You, grupy Queen. Teraz 10, pan Michał i raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
1: Łukasz Bąk.
3: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste.
7: Porachunki osobiste.
1: ESC Rock.
8: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
9: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
8: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
8: Konrad Olszewski, zapraszam.
10: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
11: Poprawia się sytuacja pożarowa w Puszczy Solskiej. Szczegóły za chwilę w relacji naszego reportera. Mamy nowe doniesienia w sprawie rodzinnej tragedii w podwarszawskim Raszynie. Przypomnę, wczoraj na jednej z tamtejszych posesji doszło do zabójstwa.
12: SK Rock. Raport.
11: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Sytuacja w Puszczy Solskiej po nocnych opadach deszczu poprawiła się, ale strażacy podkreślają, to nie koniec działań. Choć z góry teren wydaje się ugaszony, drony wyposażone w termowizję wciąż wykrywają tak zwanego uśpionego wroga, czyli podziemne zarzewia ognie na terenach torfowych. Na czym dziś koncentrują się służby, sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
13: Najważniejsze działania prowadzone są teraz na najtrudniejszym południowym odcinku, gdzie wypalone korzenie drzew stwarzają ryzyko ich nagłego przewracania się. W miejscowości Osuchy temperatura torfu sięga nawet 150 stopni Celsjusza. Skuteczność działań strażaków jest jednak większa dzięki opadom deszczu. Spadła też temperatura. Prognozy są obiecujące.
14: Strefa taka, która przechodzi przez górę, to jest możliwe, że po prostu ona nabierze aktywności.
13: Mówi Grzegorz Kołodziej, synoptyk. Dowództwo operacji przewiduje, że całkowite dogaszanie pogorzeliska może potrwać jeszcze tydzień.
11: W akcji gaśniczej uczestniczy już ponad 1000 osób z różnych służb i ponad 200 pojazdów.
15: To jest raport.
11: Ofiarą jest kobieta pochodzenia wietnamskiego, a sprawcą jej 67-letni partner miał pozwolenie na broń. To nowe doniesienia w sprawie rodzinnej tragedii w podwarszawskim Raszynie. Przypomnę, wczoraj na jednej z posesji doszło do zabójstwa. Okoliczności zbrodni są wyjątkowo dramatyczne. Dokonała się na oczach dwójki dzieci. Sprawca uciekł.
16: Dzieci natychmiastowo zostały objęte opieką psychologiczną i funkcjonariuszy.
11: Mówi nam Katarzyna Ambroziak z policji w Pruszkowie. Ciało sprawcy znaleziono wieczorem na cmentarzu w Prażmowie, jak nieoficjalnie ustalił portal SE.pl. Napastnik, partner ofiary, to 67-letni pilot, którego kobieta poznała jeszcze podczas pobytu w Wietnamie. Para miała wziąć ślub w jej ojczyźnie, gdzie też na świat przyszła dwójka ich dzieci. Później razem przeprowadzili się do Polski. Nie wiadomo, co było przyczyną tej tragedii.
15: Słuchacie raportu w SCRO.
11: Więcej czasu na egzaminie, ale za to szerszy zakres lektur na polskim i więcej zadań otwartych na matematyce. To najważniejsze zmiany na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty, który rozpocznie się, przypomnę, zaraz po weekendzie.
17: Wydłużono ten czas ze względu na wymagania. Lektury obowiązkowe mogą pojawić się z przełomu klas 4-8, a nie tak jak to wcześniej bywało 0,78. Najważniejszą zmianą to jest zmiana na matematyce, większy nacisk na takie samodzielne rozwiązywanie i pokazywanie toku myślenia.
11: Mówi Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie. Trzydniowy egzamin startuje w poniedziałek. W całym kraju przystąpi do niego prawie 400 tysięcy ósmoklasistów.
1: SK Rock Biznes.
11: Drogą energię zaczynamy odczuwać nie tylko na rachunkach. Jak wskazuje w swojej najnowszej analizie Polski Instytut Ekonomiczny, szok energetyczny utrudnia dziś obniżki stóp procentowych i coraz wyraźniej wpływa na inne ceny w polskiej gospodarce. Nadwyżka z rezerw złota nadal jest na wysokim poziomie około 160 miliardów złotych niezrealizowanego zysku z kruszcu, powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas konferencji. Francuski rząd szykuje pilny pakiet pomocy finansowej dla linii lotniczych, które zmagają się ze wzrostem cen paliwa lotniczego i wycinają rejsy z siatki połączeń, poinformował minister transportu Francji. Prezydent USA Donald Trump ogłosił po rozmowie z przewodniczącą Komisji Europejskiej, że daje Unii Europejskiej czas do 4 lipca, by wdrożyła porozumienie handlowe ze Stanami Zjednoczonymi. Jeszcze ceny walut. Dolar amerykański kosztuje 3,59 zł, euro 4,24 zł, frank szwajcarski 4,60 zł i funt brytyjski 4,87 zł.
0: Narzekałeś, że zapominam o rupii indyjskiej? Spada. Za jedną złotówkę dziś dostaniesz 26 rupii i 27 pajs.
11: I będę miał spokojny weekend. Dziękuję, Jaro.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: Pogoda.
11: Dobrze mieć parę rupii zawsze przy sobie w kieszeni. IMGW ostrzega przed burzami. Dla Małopolski i dla Podkarpacia z tego powodu wydano żółte alarmy. W pozostałych regionach deszcz. Jeśli popada, to tylko przelotnie, a powinien mocniej. Na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 15 na Mazowszu, do 19 dzisiaj na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Ja wiem, że Państwu tak naprawdę poza tym błękitnym niebem przydałoby się na przykład, nie wiem, dostać podwójne zaproszenie na pokład samolotu, którym już niebawem Dawid z Klaudią i z Wami będzie lecieć na Iron Maiden do Aten. Proszę uważnie słuchać radia dzisiaj po godzinie 15. Tam wszystkie szczegóły, no i się pewnie ktoś ucieszy dzisiaj. Ha, zazdroszczę Wam bardzo.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A na spotkanie z tymi panami, czyli z grupą Foo Fighters, do Aten nie trzeba się wybierać, bo oni przyjeżdżają do nas. Za moment dosłownie będą w Warszawie. Unconditional.

0: się sławni, to miejcie to, weźcie to pod uwagę, że być może na waszym koncercie jednym, drugim, trzecim będą pojawiać się ludzie, którzy za waszą sprawą, dzięki wam, będą sami podejmować decyzję o tym, że też chcą być muzykami. Tak się przecież na tym świecie działo i dziać będzie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Na przykład 8 maja roku 65, a więc 61 lat temu, Stonesi grali swoją pierwszą amerykańską trasę koncertową i te 61 lat temu zatrzymali się i zagrali koncert na Florydzie w miejscowości Jacksonville. Wśród publiczności był wtedy pewien 17-latek o nazwisku Ronnie Van Zandt, który właśnie na tym koncercie wpadł na pomysł, żeby być taki jak są jego idole. I założył zespół Lynyrd Skynyrd. To bardzo długie, ale też i bardzo piękne nagranie o tytule Free Bird.

0: żyjemy w czasach, no w zasadzie już od dawna żyjemy w nich, gdzie wszystko może być pomysłem na biznes, nawet religia. I o tym jest ta piosenka. Jeszcze teledysk proszę spojrzeć, jak ktoś nie widział, to wszystko mu rozjaśni. Jesus, He Knows Me, zespół Genesis, Westerok. Nie wiem, czy Państwo mają ochotę jeszcze na opowieść i powrót do lat 90. Jest jedno wspomnienie, o którym muszę powiedzieć, też związane z muzyką i będę o nim, o tym wspomnieniu mówić za mniej więcej 10 minut. Ale pierwsi w kolejce czekają, już przebierają nogami ze zniecierpliwienia chłopcy z YouTube.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama.
4: Hi, this is John Entwistle.
5: And this is Pete Townsend.
4: Of The Who.
6: Hi, this is Carlos Santana.
7: Hey, my name is Skin.
8: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Mescal Rock.

Beautiful Day i YouTube Wester Rock. A teraz wędrujemy na początek lat 90., gdy Aerosmith po bardzo udanym albumie, jeszcze wydanym w latach 80., Pump, postanowili wejść do studia i, jak to się mówi, kuć żelazo póki gorące. W studiu po raz pierwszy pojawili się w grudniu 91. roku i pracowali nad nowym krążkiem ponad rok, kończąc te roboty w styczniu 93 roku. Premiera albumu miała miejsce ciut później, bo w kwietniu, a na początku maja płyta była już najchętniej kupowaną płytą w Ameryce. To był pierwszy ich album, który znalazł się na pierwszym miejscu listy Billboard, a wydarzyło się to dokładnie 8 maja roku 93. I to wszystko stało się za sprawą takich hitów jak Crying, Living on the Edge czy Crazy. Czy ja o jakimś hicie jeszcze nie zapomniałem? A, no przecież na tej płycie jest jeszcze to. Amazing.

0: Kiedyś, dawno temu, kiedy wędrowałem z Poznania do Warszawy, codziennie jeżdżąc pociągiem do pracy i codziennie z tej pracy do Poznania z Warszawy wracając, miałem swoje zawsze stałe miejsce w jednym, tym samym wagonie. To samo miejsce, ten sam wagon, zawsze sobie go wybierałem i można powiedzieć, że czułem się jakby był trochę mój. Ale lokomotywy nigdy swoje nie miałem i chyba już nigdy mieć nie będę. 11 raport, a potem Evanescence.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Często przed komunią dyskutujemy, ile dać, bo ja w zeszłym roku miałem komunię i wcale rok wcześniej trzeba, wiesz, zaklepać. Suknie szyje się ze 2 miesiące co najmniej. Musi być wyłożona tymi takimi Swarovskiego świecącymi.
3: Co ty mówisz, jasne.
2: Ile zostało w kopercie? Po odliczeniu wszystkich kosztów, no z 10 koła. Kiedyś było Amber Gold, teraz Alba Gold.
3: Ja jestem wielokrotną matką chrzestną. Chciałam z tego miejsca od razu przeprosić wszystkie moje chrzestne dzieci rozsiane po całej Polsce, że nie dostały ode mnie ani grosza.
2: Noż ty.
4: Naprawdę?
2: No co wręczyłaś? Medaliony czy co?
3: Tak, oczywiście, tak? Tak.
2: Medaliony teraz to w dobrej knajpie, proszę pani. No nie wiem z czego tam.
3: Dajcie spokój.
2: Z indyka.
4: Asia przyszła i dała krzyż na drogę.
3: Czekaj, ale medalion z indyka.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
5: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
7: Grzegorz Braun miał zostać dzisiaj przesłuchany przez wrocławskich śledczych. Adwokat od trumny na kółkach trafi wkrótce do więzienia.
5: SK Rock. Raport.
7: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Stawił się w prokuraturze, ale wyszedł w trakcie ogłaszania zarzutów. Grzegorz Braun miał zostać dzisiaj przesłuchany przez wrocławskich śledczych. To w związku ze sprawą lekarki Gizeli Jagielskiej ze szpitala w Oleśnicy. Tradycyjnie towarzyszyli mu jego zwolennicy. Braun miał usłyszeć zarzuty, choć między innymi o bezprawne pozbawienie wolności kobiety, naruszenie jej nietykalności cielesnej i pomówienia. W trakcie ich przedstawiania wyszedł, stwierdzając:
8: ta prokuratura nie gwarantuje bezstronności, obiektywizmu w swoim postępowaniu. I dlatego z jednej strony pani mecenas wniosła o przeniesienie tej sprawy.
7: Swoje zapowiedzi polityk wcielił w życie, o czym mówi prokurator Damian Pownuk.
9: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie prokuratora referenta i o przekazanie sprawy do prowadzenia prokuraturze regionalnej. I na tym się skończył czynność w dniu dzisiejszym.
7: Braun zapowiedział też złożenie pozwu za naruszenie dóbr osobistych przez wrocławską prokuraturę okręgową. Przypomnę, w ubiegłym roku Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę lekarce Gizeli Jagielskiej. Polityk twierdził, że dokonał obywatelskiego zatrzymania. W ubiegłym roku Parlament Europejski uchylił mu immunitet.
5: To jest raport.
7: Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zastąpił Sławomira Cenckiewicza, który kilka tygodni temu w atmosferze kontrowersji zrezygnował z funkcji. Grodecki to dyplomata i urzędnik państwowy, były wiceszef MSWiA. W resorcie kierowanym przez Mariusza Kamińskiego koordynował działania dotyczące na przykład spraw międzynarodowych oraz migracji. Był też pełnomocnikiem rządu do spraw wielkoskalowych unijnych systemów informacyjnych.
10: Dziękuję za odwagę, za gotowość dbania o bezpieczeństwo państwa polskiego. Przez ostatnie 9 miesięcy bardzo dobrze swoje obowiązki wykonywał pan minister profesor Sławomir Cenckiewicz i jeszcze raz pogratulować panu ministrowi Grodeckiemu przede wszystkim odwagi do podjęcia tak ważnej funkcji. Doświadczenie dyplomatyczne połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa jest tym, czego Polska dziś potrzebuje. Niech żyje Polska. I do pracy, panie ministrze.
7: mówił prezydent Nawrocki. Przypomnijmy, za poprzednim szefem BBN-u Sławomirem Cenckiewiczem ciągnęły się zarzuty o brak dostępu do informacji niejasnych.
11: Słuchacie raportu w SC Rok.
7: Co dalej z zatrzymanym wczoraj, a wcześniej poszukiwanym Pawłem Kozaneckim? Adwokat od trumny na kółkach trafi wkrótce do więzienia. Poszukiwany listem gończy mężczyzna skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku unikał odbycia kary. W ręce łódzkich policjantów padł na Lubelszczyźnie, teraz trafi za kratki.
12: Po przewiezieniu go zgodnie z nakazem powinien po prostu rozpocząć odbywanie orzeczonej prawomocnej kary pozbawienia wolności. W dokumentacji, którą sąd przekazał policji w celu jego osadzenia, wskazany był areszt śledczy według miejsca zamieszkania skazanego. To znaczy jest to areszt śledczy w Łodzi.
7: Mówi sędzia Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. Przypomnę, do tego tragicznego wypadku doszło w 2021 pod Barczewem. Na miejscu zginęły dwie kobiety. Skazany pojazd, którym jechało ofiary, nazwał trumną na kółkach.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
7: Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami dla Małopolski i Podkarpacia. Z tego powodu wydano żółte alarmy. W pozostałych regionach deszcz, jeśli popada, to tylko przelotnie. Na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 15 na Mazowszu, do 19 na Dolnym Śląsku.
13: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: wyznać miłość piosence nie swojej dziewczynie. No i ta nie będzie wcale zła. Można. Tu Kazik kilka ciepłych słów skierował do pani Katarzyny Nosowskiej. I to już w 93 roku. Absolutnie zasłużenie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Za moment zajrzymy do prasy, ale zanim to się wydarzy, Bones for the Crows. Nickelback.

0: To inaczej. Państwo pamiętają jeszcze na przykład, jak wyglądały gazetki reklamowe przed laty? Nie? To postaram się przypomnieć.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Kiedyś byliśmy tym zasypani. Takie gazety, które były za darmo, nawet wciskane na ulicy, czy też wciskane do skrzynek pocztowych, gdzie mieliśmy różnego rodzaju ogłoszenia. A to hydraulice, a to ktoś sprzedawał auto. No generalnie pełne tylko i wyłącznie takich właśnie ogłoszeń. One już w zasadzie można powiedzieć, że odeszły do lamusa, ale tak z 40 lat temu zaczęła się ich popularność w Ameryce. Pomysł był prosty. Tak jak mówiłem, sprzedawać gazetę, a raczej sprzedawać reklamy w niej, drukować olbrzymie nakłady i potem to tak robić, żeby trafiało to do jak największej grupy odbiorców. Powstawały tak firmy, były też kąciki matrymonialne, ludzie łączyli się w pary, pan pisał, że poszukuje pani, pani, że pana, sprzedawano domy czy samochody. Świat muzyki też na tych gazetkach przed laty skorzystał. 8 maja 81 roku, a więc 45 lat temu, dokładnie co do dnia, w wychodzącym w Kalifornii magazynie The Recycler ukazało się ogłoszenie brzmiące tak. Państwo pozwolą, że teraz przeczytam. Perkusista szuka innych metalowych muzyków do wspólnego grania. Tigers of Pantang, Diamond Head i Iron Maiden. Wykupił je pochodzący z Danii perkusista Lars Ulrich. A resztę chyba państwo znają.

0: 2001 rok, 25 lat temu, Toxicity. Tekst tego kawałka daje dużo miejsca na interpretację, a to do miejsca, do którego się odnosi. Podejrzewam, że to Los Angeles, ale nie jest to wiadome na pewno. A także do tematu tego, co jest tą toksyną. Czy to hollywoodzki styl życia, czy też przemysł muzyczny, religia, korupcja, narkotyki, czy inne rzeczy, które zdaniem zespołu po prostu ludzi zatruwają. I to ja Państwu życzę tych trucizn w życiu jak najmniej. System of Down już za nami, a przed nami spotkanie między innymi z Three Days Grace.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Wojtek Sokół.
3: A propos podstawówki, tak się zastanawiałem. Wiesz, ja mieszkałem od lata 91 na ulicy Polnej.
4: No ja też. No, ja się wychowałem tam.
3: Właśnie do tego zmierzam.
4: Ja mieszkałem
3: nad piekarnią.
4: No ja mi się wydaje, że ja cię kojarzę w ogóle z tamtych czasów. Tysiące różnych tam przygód. No na dachach opalanie wszystkich możliwych, gdzie się tam wiedzieliśmy, że się da wbić. Najlepsze były te od strony marszałkowskiej w tej kamienicy takiej starej, przedwojennej. Bo tam łatwo było z takiego okienka się wybić. Strychy, piwnice, schrony, no wiesz, trzeba było koniecznie tam się wkraść i wejść na samą górę i kto się nie podpisał, ten dupa, rozumiem.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko. A jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
6: Reklama.
1: Eska Rock. Radar.
7: Zapraszamy. Michał Prykopowicz. Lider legendarnej formacji The Police od dekad utrzymuje się na szczycie list przebojów, co przekłada się na gigantyczne wpływy finansowe. Mimo ogromnego majątku liczonego w setkach milionów dolarów, brytyjski wokalista otwarcie deklaruje, że jego potomkowie nie mogą liczyć na życie z odziedziczenia fortuny i muszą sami zapracować na swój sukces. Jak te decyzje tłumaczy Sting? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar.
8: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars.
9: I'm Slash.
10: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia Eska Rock. Słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Three Days Grace w antyromantycznej piosence o tytule I Hate Everything About You. Wspominałem Sheryl Crow dzisiaj i pomysł wykorzystywania tego jednego kawałka papieru w czasie grubszego posiedzenia. Państwo się wtedy odezwali, że muzycy to raczej nie powinni się odzywać, bo najbardziej lotni to nie są. Poza Brianem Mayem. Ja dorzuciłem wtedy Dextera Hollanda, a teraz dorzucę jeszcze jednego gentlemana, który po pierwsze jest magistrem anglistyki, studia skończył zanim stał się znanym muzykiem, rzecz działa się na Uniwersytecie w Leeds, a potem różnego rodzaju inne uniwersytety przyznawały mu honorowy doktorat, czyli tak zwany doctoris honoris causa. Pierwszy raz wydarzyło się to 8 maja roku 93 i wydarzyło się to na Uniwersytecie w Newcastle, tam wtedy Mark Knopfler dostał doctoris honoris causa po raz pierwszy. 2 lata później przyznał mu jego własny uniwersytet, ten z Leeds, a w lipcu 2007 ten Sunderland. Chyba wszystkie wymieniłem. Naprawdę zdolny i mądry to człowiek, ten Mark Knopfler.

0: Journey. W Ameryce czy w Wielkiej Brytanii zespół bardzo popularny, ale u nas tu w Polsce jakoś tak mam wrażenie, trochę o nich było ciszej. Don't Stop Believin' to taki numer na koniec od pana Jarka, który mówi do usłyszenia, życząc dobrego weekendu i jednocześnie informując, że w trakcie spotkamy się w niedzielę po 14 w kultowych niedzielnych historiach. Trzymajcie się pięknie. Na razie.
1: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansie, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
9: Historyczny moment. Dziś podpisanie umowy pożyczkowej w programie SAFE. Adwokat od Trumien na kółkach trafił do zakładu karnego w Chrubieszowie. Jest stresik, mówią uczniowie. W poniedziałek startuje egzamin ósmoklasisty.
10: SK Rock. Raport.
9: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rząd mówi o historycznym momencie. Zakłady zbrojeniowe czekają na zastrzyk ogromnych środków. O 13.30 w kancelarii premiera podpisanie umowy pożyczkowej w unijnym programie SAFE. Polska ma otrzymać niemal 44 miliardy euro na rozwój armii. A w studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, co oznacza podpisanie tej umowy?
11: Rząd przedstawia podpisanie umowy jako duży sukces. Podkreśla, jak ogromne znaczenie dla rozwoju armii ma program SAFE. Wiceszef MON Cezary Tomczyk uważa, że to dla polskiego żołnierza rewolucja.
12: Nie mówimy tylko o karabinach, nie mówimy tylko o kamizelkach kuloodpornych, ale mówimy o wielkich rzeczach. Mówimy o samolotach, mówimy o armatochaubicach.
11: Na pieniądze czekają już zakłady produkujące broń. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz liczy, że nawet połowa środków z SAFE trafi do ich zakładów.
13: Przed chwilą byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych na produkty, kontenery strzelnicze, potwór z Tarnowa.
11: Rząd zapewnia, że prawie 90% środków z SAFE zostanie wydanych w Polsce. Zbrojeniówce.
9: Przypomnijmy, Polska jako pierwszy kraj w Unii podpisze umowę pożyczkową w programie SAFE. Pierwsze środki, 15% zaliczka, mają trafić do Polski już w najbliższych tygodniach.
10: To jest raport.
9: Co dalej z zatrzymanym wczoraj, a wcześniej poszukiwanym listem gończym adwokatem od Trumień na kółkach? Paweł K., skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, unikał odbycia kary. W ręce policjantów wpadł wczoraj na Lubelszczyźnie. Miał się ukrywać i wielokrotnie zmieniać miejsca pobytu. Został już przetransportowany do zakładu karnego w Chrubieszowie, ale nie wiadomo, czy tam będzie odbywał karę.
14: Po przewiezieniu go zgodnie z nakazem powinien po prostu rozpocząć odbywanie orzeczonej prawomocnej kary pozbawienia wolności. W dokumentacji, którą sąd przekazał policji w celu jego osadzenia, wskazany był areszt śledczy według miejsca zamieszkania skazanego. To znaczy jest to areszt śledczy w Łodzi.
9: Mówi sędzia Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło w 2021 roku pod Barczewem. Na miejscu zginęły dwie kobiety. Skazany pojazd, którym jechały ofiary, nazwał trumną na kółkach. Jest stresik, mówią ósmoklasiści. Przed nimi egzamin kończący 8 lat nauki. Startuje już w poniedziałek.
4: Jest trochę stres. Głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
15: Jest trema przed egzaminem?
4: Lekka jest. Obawiam się lektury, jaka może być.
16: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
17: Stres i w sumie podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
18: Chciałabym się bardzo dostać do wymarzonego liceum, więc mam nadzieję, że jak najlepiej mi pójdą egzaminy.
9: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. W poniedziałek zmierzą się z językiem polskim, we wtorek z matematyką, a w środę z językiem obcym.
1: Eskarok Biznes.
9: Ponad miliard opakowań ze znakiem kaucji zebrano od wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego, poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Dodała, że rośnie liczba punktów zbiórki, w tym automatów kaucyjnych. W kwietniu Polacy kupili obligacje oszczędnościowe za 5 600 000 000 zł, poinformowało Ministerstwo Finansów. Najchętniej kupowane były obligacje roczne o oprocentowaniu powiązanym ze stopą referencyjną NBP. Orlen ponownie obniżył hurtowe ceny paliw, w tym oleju napędowego EcoDiesel o 125 zł, a benzyny bezołowiowej Euro Super 95 o 53 zł na metr sześcienny, wynika z danych opublikowanych przez koncern. To trzecia obniżka cen paliw w hurcie Orlenu w tym tygodniu.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl. Pogoda.
9: Piątek pochmurny, miejscami opady deszczu, na krańcach południowych możliwe również burze. Temperatura od 8 do 12 stopni na północy, około 15 na przeważającym obszarze kraju, do maksymalnie 20 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Ciśnienie 1005 hektopaskali i będzie rosło.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: To Meslowic w SC Rock, to skoro przy panu Arturze jesteśmy, dodam, że właśnie dzisiaj pan Artur wydał swojego nowego singla zatytułowanego Gruby Mały, który, jak czytamy, dotyka uniwersalnych wyzwań, no i do tego jeszcze zapowiada nowy album. Po długiej przerwie chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tak właśnie będzie zatytułowany ten album Artura Rojka, który ma się ukazać jesienią tego roku. Do tego jeszcze transa koncertowa, więc dzieje się, innymi słowy. A teraz pan Artur jeszcze z zespołem Meslowic i sprzedawcy marzeń w SC Rock. Prawie 14 minut po 12, to jest piątek, to jest 8 dzień maja. To jest Michał Cieślik, który wypowiada te słowa, kłania się państwu i zaprasza do 15, to na nasze piątkowe spotkanie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i mam nadzieję, że będzie nam się tutaj dobrze wspólnie spędzać ten czas popołudniowy, już prawie weekendowy pewnie dla niektórych. Oczywiście wszystko okraszone będzie odpowiednimi dźwiękami. W tej godzinie na przykład za tę warstwę dźwiękową odpowiadać będą Gansi. Będzie też grupa AFI. A widzę The Doorsów też na playliście. A już teraz gramy najnowszy singiel zespołu Muse, zapowiadający ich nową płytę Wow Signal, która lada moment będzie z nami. Cryogene to tytuł tego utworu. Muse, Fester Rock.

No to już za niecały miesiąc te dźwięki wybrzmią w gliwickiej arenie podczas koncertu Gunsów w naszym kraju. November Rain to już za nami w ST Rock. 8 maja póki co w kalendarzu. Kalendarium podpowiada, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Także mobilki szerokości, no kiedyś się tak mówiło przynajmniej. Chyba, że jestem nie na bieżąco, to proszę mnie poprawić. Jak coś, można wysłać do mnie głosówkę na naszym SK-rokowym Messengerze. A auto, nieważne czy małe, średnie czy duże, no to jest bardzo dobre miejsce do słuchania radia i tam radia słucha się znakomicie, więc machamy tutaj ze studia do was. No i teraz mam coś takiego, co w aucie dobrze się sprawdzi. Wiem, bo testowałem i nawet jak mówią, prawa stopa może zrobić się nieco cięższa, więc uważajcie też na limity prędkości i na pewno koniecznie zróbcie głośniej. Miss Bird, to jest AFI Westrock.

0: Break On Through. Dorsi Westerok. 23 minuty pozostają do 13. Jak powiedziałem, Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego dzisiaj obchodzimy, także pozdrawiamy raz jeszcze, machamy rzecz jasna. No i pamiętajcie o zapięciu pasów.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
1: Łukasz Bąk.
3: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w Boston.

0: dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Sygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.
3: Hey, this is Rob Zombie.
4: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
5: Hey, this is Barry.
6: Brad.
7: Neil.
8: And Matt from 3.

In the Stars. Przypomnę, to jeden z dwóch ujawnionych w tym tygodniu nowych utworów zespołu The Rolling Stones. Tym drugim jest Rough and Twisted. Właściwie powinienem powiedzieć tym pierwszym, bo na trackliście tego nadchodzącego albumu The Rolling Stones Foreign Tongues znajdzie się pod numerem pierwszym. 10 lipca premiera tej właśnie płyty. Może jeszcze nie wszyscy wiedzą, ale na krążku pojawią się goście, wśród nich między innymi Robert Smith z The Cure, Paul McCartney, czy chociażby Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. 14 nowych kawałków na tym krążku, jak powiedziałem, dokładnie 10 lipca premiera tej nowej płyty zespołu The Rolling Stones. In the Stars to już za nami w SC Rock. Teraz Queen.

0: Imitation of Life i R.E.M. w Esce Rogi. To był ostatni utwór, który miałem dla Państwa w tej godzinie, w tej pierwszej godzinie naszego piątkowego spotkania, bo za chwilę będzie 13. Więcej muzyki pojawi się już po raporcie, który lada moment na naszej antenie, a tę kolejną godzinę rozpoczniemy od repertuaru słynnego Jacko, czyli Michaela Jacksona. To będzie Smooth Criminal w wykonaniu Alien and Farm. To tuż po 13 w Esce Rock.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl.
4: Eskarok.pl.
1: Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
4: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
4: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
1: Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
6: To nadzieja dla łucznika. Za pół godziny Polska podpisze umowę na pożyczkę z Safe. Pożar magazynu energii w Czajkowie. Trwa policyjne śledztwo i ustalanie przyczyn. Sadzonki, drzewek i roślin ozdobnych za zużyte baterie. Taka akcja w Nowym Sączu.
7: SK Rock. Raport.
6: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rząd gotowy, a firmy zbrojeniowe już czekają na pieniądze i kontrakty. Już za niecałe pół godziny Polska podpisze umowę pożyczkową na niemal 44 miliardy euro w unijnym programie SAFE. Będziemy pierwszym państwem, które zawrze porozumienie z Komisją Europejską. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to ważny dzień dla polskiej armii i koło napędowe dla naszej gospodarki.
8: Dzisiaj jest uruchomiona linia kredytowa. Ile z tego skorzystamy, to już zależy od nas. My mamy przygotowane projekty oczywiście na całą kwotę. Jakie to kolejne umowy, to każda jest osobno podpisywana, osobno negocjowana, osobno ogłaszana, więc nas czeka bardzo bogaty maj. Kilkadziesiąt umów do podpisania, kolejne do aneksowania.
6: Podpisanie umowy na pożyczkę z Safe to nadzieja dla łucznika, tak mówi szefostwo radomskiej fabryki. Obecnie trwają rozmowy o nowych kontraktach na dostawę m.in. karabinu MSBS Grot. Te pieniądze mogą sprawić, że produkcja w łuczniku ruszy pełną parą, zaznacza prezes Seweryn Figurski.
9: Jesteśmy w stanie produkować do 100 tysięcy jednostek broni rocznie, więc fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań.
6: A jak mówią radomianie, ważne, by broń była produkowana w mieście.
10: Buduje jakieś tam gospodarkę Radomia, miejsce pracy.
11: Broń produkują dla własnej obrony.
12: Ten zakład został w Radomiu, no.
13: Jesteś za.
6: Przypomnijmy, związkowcy z Zakładowej Solidarności z fabryki broni obawiali się zwolnień pracowników. Ich zdaniem brak zamówień może doprowadzić do zwolnienia 150 osób.
7: To jest raport.
6: Teraz Wielkopolska. Trwa policyjne śledztwo i ustalanie przyczyn pożaru magazynu energii w Czajkowie. Spaliły się akumulatory, które mogłyby zasilić ponad 2000 hulajnóg naraz. Zdaniem Straży Pożarnej to był największy jak dotąd pożar banku energii w Polsce.
14: To będzie rozkminione na czynniki pierwsze, ponieważ ten problem będzie jak gdyby nam narastał. Banki energii są jak gdyby takim must have, który w tej chwili, można powiedzieć, będzie na rynku się pojawiał.
6: Mówi Tomasz Wiśniewski, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Akcja trwała ponad 15 godzin, brało w niej udział około 100 strażaków. Było zagrożenie dla ludzi z powodu oparów. Dziś jest już bezpiecznie. Na miejscu pracował biegły z zakresu pożarnictwa. Coraz więcej chorych na boreliozę. Liczba rośnie z miesiąca na miesiąc. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków, najwięcej w kwietniu, dowiedział się nasz reporter. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność. Ze spaceru można przynieść niechcianego pasażera na gapę. A szczegóły zna Dawid Olszewski.
3: 118 przypadków boreliozy w kujawsko-pomorskim od początku roku, w kwietniu już prawie 40. Ryzyko przyniesienia kleszcza ze spaceru jest teraz bardzo duże, przyznaje Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
13: Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
3: Są sposoby, które zmniejszają ryzyko kontaktu z kleszczami w lesie. Najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę.
15: Psiknijmy się repelentem przed wyjściem na spacer do lasu, ale to też zawsze proszę, nie psikajmy na skórę, tylko psikajmy na ubranie.
3: Radzi Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowo. Kluczowe jest też szybkie sprawdzenie skóry po powrocie i jak najszybsze usunięcie kleszcza.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Do rozdania było kilkaset sadzonek drzewek i roślin ozdobnych, które oczyszczają powietrze. Taki prezent mógł dostać każdy mieszkaniec Nowego Sącza, który do specjalnego kosza wrzucił zużyte baterie. A chętnych nie brakowało.
16: 30. Chciałabym tak, jedną gruszkę i resztę kwiatuszek. Bardzo fajnie. Cieszymy się, że możemy dostać i zasadzić sobie coś zielonego.
17: Zbiórkę z całego domu. No, troszeczkę jest.
18: Bardzo fajna rzecz. Baterie, które mają gdzieś być wyrzucane, będą tutaj zutylizowane, a my dostaniemy porządne jakieś dziewko.
19: Przyjemne z pożytecznym, czyli w zamian za baterie, z którymi zawsze jest problem, dostajemy coś zielonego do domu czy do ogrodu.
6: Dodaje wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
21: Pogoda.
6: Piątek pochmurny z opadami deszczu, a na krańcach południowych możliwe również burze. Temperatura od 8 do 12 stopni na północy, około 15 na przeważającym obszarze kraju, do maksymalnie 20 na krańcach południowo-wschodnich.
20: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: To był zespół ONA. Agnieszka Chylińska, Koła Czasu, toczy Koła Czas. No i proszę bardzo, czas zatoczył kolejną pętlę. No i witam już w drugiej godzinie naszego piątkowego spotkania. Jest 13 minut po 13. Dzień dobry, Michał Cieślik się kłania i poleca Państwu na kolejną godzinę tego piątkowego popołudnia. A w tej godzinie czeka na Państwa na pewno kolejny fantastyczny żeński wokal, nawet wokale. Hej, z Edytą Bartosiewicz, na pewno w tej godzinie będzie też Faith No More. No i teraz będzie Violet Grohl, czyli pozostajemy przy żeńskich wokalach.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ja dodam jeszcze, że pod koniec tego miesiąca ukaże się debiutancka płyta córki Dave'a Grohla. Krążek będzie zatytułowany Be Sweet to Me, a na nim m.in. utwór 595. Więc teraz będzie Violet Grohl, a potem pojawi się jej tata, tylko że teraz w roli perkusisty grającego w Nirwanie. Heart Shape Box. Lada moment, tuż po Violetcie.

To był Mr. Biggie, Wild World w Ester Rock. Hej, z Edytą Bartosiewicz, moja i twoja nadzieja, to już za chwilę na naszej antenie, ale wcześniej jeszcze zaśpiewa nam facet, którego, jak twierdzi, jedynym nałogiem była i jest kofeina. Zresztą łączy się zresztą historia powstania pewnego utworu. Chodzi o utwór Land of Sunshine, który powstał, gdy artysta eksperymentował z zaburzeniami snu. Jak sam powiedział kiedyś, pozostawałem przytomny dzięki kawie tak długo, jak tylko potrafiłem. No a w wyniku tego kofeinowego szaleństwa nie spał podobno przez 3 dni, aż w końcu zaczął mieć halucynacje. I to właśnie wtedy powstał ten kawałek, do którego odsyłam wszystkich zainteresowanych. No a teraz sięgamy po jeden z największych hitów tego właśnie artysty ze swoim zespołem. Faith No More. Mike Patton, oczywiście o nim była mowa, który teraz pięknie nam zaśpiewa. Oj, pięknie. Evidence przed nami.

0: To był zespół Hey z Edytą Bartosiewicz. Moja i twoja nadzieja już za nami. Westerok. Za 26 minut będzie 14. No tak, Dave Grohl w tej godzinie już się pojawił w roli perkusisty Nirwany. No to teraz sięgniemy po jego projekt, w którym gra pierwsze skrzypce, żeby nie powiedzieć pierwszy wokal, ewentualnie pierwszą gitarę. Z zespołem Foo Fighters pan Dave jeszcze w tej godzinie się pojawi Westerok.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Z aplikacji Drogowskaz skorzystają już 22 diecezje w Polsce.
3: Coraz więcej kościołów wprowadza też ofiaromaty.
4: Można byłoby po prostu blikiem.
5: A aplikacja Drogowskazy to Michałowi by się przydała. No.
6: A ofiaromaty to takie maty dla ofiar, żeby tam sobie spały.
7: Wyczuwam te aparaty.
8: Ja nie wiedziałem, kto był adresatem piosenki, więc choć pomaluj mi świat, a teraz już wiem, że to była piosenka dla orangutanic.
9: Jeszcze była taka piosenka, ora.
10: Tak. Czy ja dobrze słyszałem, że któryś z panów chrząknął przed chwilą na antenie? Kto was wychował?
9: Orangutanice.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Autopromocja.
11: Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
12: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: SK Rokontur prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
12: W tym tygodniu mam dla was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na skrock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
12: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
1: Reklama. SK Rock. Radar.
13: Zapraszam, Michał Prokopowicz. W końcu po tygodniach spekulacji zespół The Rolling Stones oficjalnie zapowiedział premierę swojej najnowszej, 25. już studyjnej płyty. Ta ukaże się już na początku lipca i tak jak w przypadku Hackney Diamonds, pojawi się na niej plejada gości, w tym Robert Smith z The Cure, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers czy sam Paul McCartney. Jak doszło do tych współprac? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.

To był Franz Ferdinand w Esterog, no i gościnnie na gitarze Johnny Marr, członek grupy The Smiths. Build It Up, to już za nami w Esterog. No i teraz tak się fajnie składa, obok siebie dwa zespoły, które bardzo lubimy, a których nazwa składa się z dwóch członów i każdy z nich rozpoczyna się od literki F. Boże, już niektórzy domyślają się, że tym kolejnym, który zagramy, będzie Foo Fighters. Niedawno wydali swoją nową płytę, ale nie zapominamy, rzecz jasna, o tych starszych, znakomitych numerach, takich jak Learn to Fly, na przykład. Foo Fighters przed nami.

0: To był Perfekt w SC Rock, no i Grzegorz Markowski na wokalu. Przypomnę, grupa niedawno rozpoczęła nowy rozdział w swojej karierze, już bez pana Grzegorza, a z Łukaszem Drapałą jako nowym wokalistą. No i ciekaw jestem, jak rozwinie się ten nowy Perfekt. Czas pokaże, trzymamy rękę na pulsie, tak czy inaczej. Objazdowe Nieme Kino zamyka tę kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania. Za chwilę 14, za chwilę raport, a tuż potem między innymi Rammstein na naszej antenie.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama.
4: Miliardy z Unii dla wojska, umowa pożyczkowa Safe podpisana, napad na bank w Niemczech, policja próbuje uwolnić zakładników, autostrada E1 zablokowana po pożarze ciężarówki z makulaturą.
5: SK Rock. Raport.
4: 14. Anna Kruszyńska zaprasza. Miliardy euro na zbrojenia popłyną do Polski. Rząd podpisał umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz polscy ministrowie obrony i finansów. W uroczystości bierze udział też premier Donald Tusk.
6: To jest moment przełomowy w historii i Polski, i Unii Europejskiej. Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi. Będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota.
4: SAFE to nisko oprocentowane pożyczki na obronność. Pieniądze z programu zostaną przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych i brony przeciwlotniczej.
7: To jest raport.
4: Duża akcja policyjna na zachodzie Niemiec. Od ponad 4 godzin mundurowi próbują uwolnić zakładników w banku w miejscowości Sinzing. Napastnicy najpierw mieli zaatakować kierowcę opancerzonego wozu z gotówką przed placówką w centrum miasta, a teraz są w środku banku z kilkoma zakładnikami. Obecnie trwa tu duża operacyjna akcja policyjna. Nie możemy podać żadnych informacji na temat liczby osób zaangażowanych lub poszkodowanych. Wynika to również z przyczyn taktycznych, dlatego musimy po prostu poczekać i obserwować rozwój wydarzeń w najbliższym czasie. Nie ma zagrożenia dla innych mieszkańców. Przekazał rzecznik policji. Zablokowana autostrada, ogromne utrudnienia na A1 przed węzłem Kutno Północ. Zapaliła się ciężarówka przewożąca makulaturę. Na miejscu pracuje co najmniej 7 zastępów strażaków.
8: Autostrada A1, 242 km w kierunku Łodzi. Droga jest całkowicie zablokowana z powodu pożaru pojazdu ciężarowego. W chwili obecnej na miejscu policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia. Na szczęście żadna z osób nie została ranna.
4: Relacjonuje Daria Olczyk z policji w Kutnie. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Egzamin z polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. 11 maja pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Na jakie lektury stawiają?
9: Takim pewniakiem będzie albo Dziady, albo opowieść Wigilina, bo jeszcze tych lektur nie było.
10: A jeśli to będzie, to dobrze?
9: Tak, bo akurat te lektury umiem i dobrze pamiętam.
11: Liczę na Małego Księcia najbardziej, albo Kamienie jakieś na szans na jakieś Quo Vadis albo zemstę, nie chciałbym trafić.
12: Najbardziej liczę na opowieść wigilijną, a najmniej raczej na pana Tadeusza albo Quo Vadis.
11: Chciałbym małego księcia, ale myślę, że będą dziady.
9: Quo Vadis, pan Tadeusz, to są takie dwie, których najbardziej się obawiam.
13: A na co chciałabyś trafić?
9: Zdecydowanie opowieść wigilijna. No, mały książę też by był super.
4: Z uczniami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
1: Eskarok Biznes.
4: Sejm pilnie uchwalił ustawę w sprawie kryptoaktywów. Złożenie jej projektu zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Oczekujemy pilnego podpisu prezydenta. Sprawa nie może być dalej przeciągana, podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W najbliższych dniach spadną ceny maksymalne paliw na stacjach. Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,35 zł, benzyny 98 6,85, a oleju napędowego 7,03 zł. A to oznacza, że w tych dniach ceny maksymalne wszystkich paliw spadną. Coraz mniej Polaków planuje organizację spotkań towarzyskich przy grillu, a ci, którzy grillują, częściej szukają w sklepach produktów objętych promocjami. Wynika z raportu Grillowanie 2026. Jego autorzy zwrócili uwagę, że wyniki badania pokazują wyraźny spadek zainteresowania grillowaniem w porównaniu z poprzednimi latami.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: Pogoda.
4: Koniec tygodnia z opadami deszczu, a lokalnie nawet z burzami. Najwięcej chmur we wschodniej połowie Polski i tam opady deszczu. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe również burze. Termometry wskażą od 11 stopni na północnym wschodzie i nad morzem, przez 16 w centrum do maksymalnie 21 stopni na południowym wschodzie. Noc także pochmurna, słabe opady deszczu głównie na wschodzie, a temperatura spadnie do nawet 2 stopni na północy i zachodzie oraz do 8-10 w pozostałych regionach.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: jak ty.
1: To była Pijama Porno w SC Rock. Wcześniej jeszcze mieliśmy Rammsteina. Tak, dokładnie, Ameryka. Od tego utworu rozpoczęliśmy tę trzecią, ostatnią godzinę naszego piątkowego spotkania. Jest 14 minut po 14. Dzień dobry, ponownie mówi Michał Cieślik. Polecam się do 15 i jesteśmy razem tutaj do momentu, kiedy w SC Rock wystartuje piątkowe wydanie kolumny Zygmunta.
0: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
1: Za chwilę na naszej antenie systemowe Down. Będzie także grupa The Cranberries. No, a teraz zaśpiewa Państwu Bono. In Alive, tak zatytułowane jest nagranie pochodzące z niedawno wydanej epki. No a to oczywiście tak, żeby umilić oczekiwanie na całą dużą płytę zespołu U2, która ma się ukazać jeszcze w tym roku. Więc czekamy na informacje na ten temat. Czekamy i czekamy i czekamy, ale miejmy nadzieję, że się doczekamy w końcu. U2, In Alive.

Odrobina takiego irlandzkiego folkloru na finał tego pierwszego singla w dyskografii zespołu The Cranberries. To był utwór zatytułowany Dreams. To był rok 93, no i płyta Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? I to była płyta wydana jeszcze wcześniej, zanim świat usłyszał Zombie, dzięki któremu grupa The Cranberries znalazła się w absolutnej ekstraklasie, jeżeli chodzi o muzykę rockową. Od tego utworu się właściwie wszystko zaczęło. Dreams. The Cranberries już za nami w SC Rock. Trochę ponad pół godziny pozostaje do 15. Manam za chwilę, czyli powrócimy znowu do żeńskich wokali. A co państwo jeszcze wcześniej powiedzą na Pearl Jam? Jeżeli może być, to bardzo proszę, Garden. Przed nami.

0: To był Manam w Esto Rock, Nie poganiaj mnie. No i właściwie tytuł tego utworu może być takim dobrym mottem na dalszą część tego popołudnia, no bo piątek już po godzinie 14, prawie 15 na zegarze, ale spokojnie do 15 jeszcze 20 parę minut pozostaje. Więc jak to niektórzy mówią, no witamy się prawie, że z gąską weekend już za chwilę. Manam, za nami w Esto Rock, teraz będzie chwila przerwy, a jeszcze przed godziną 15 mariaż młodości z doświadczeniem, bardzo udany projekt i współpraca Aerosmith i Youngblooda.
1: Autopromocja. Melina. Esto Rock.
2: Tomasz, nauka to lubię, Rożek.
3: Wiele z tych manipulacji nie polegało na tym, że zaprzeczano faktom, tylko kreowano inne fakty, w cudzysłowie, po to, żeby stworzyć wrażenie ciągłej niewiedzy, ciągłej dyskusji. Tak samo jest dzisiaj ze zmianami klimatu. Najmniej skutecznym sposobem na przekonanie do swoich racji
2: jest okazywanie
3: pogardy i tak dalej. A ja niestety byłem świadkiem wielu tego typu wypowiedzi ze strony obiektywnie kompetentnych i mądrych naukowców, w tym lekarzy. Wiele razy w różnych programach telewizyjnych mówię, nie róbmy tak, bo tym nikogo nie przekonamy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 Esce Rock.
4: W Esce Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esce Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

Steven Tyler, 78 lat. Joe Perry, 75. A ten młody, który z nimi śpiewa, niecałe 30. W sierpniu skończy 29 lat. Young Blood, oczywiście o nim mowa. No i mamy tutaj doskonały przykład współpracy międzypokoleniowej. Jak to fajnie czasami wymienić się doświadczeniami, prawda? No i potem takie fajne kawałki powstają jak My Only Angel. Aerosmith i Young Blood to już za nami w SC Rock. A co Państwo powiedzą na Stone Temple Pilots? Proszę bardzo, mam teraz dla Państwa Interstate Love Song.

0: Jugopolis w Estrock. No i Maciej Maleńczuk na wokalu, rzecz jasna. To była ostatnia nocka, no i to był też ostatni utwór, jaki miałem dzisiaj dla Państwa do zagrania, więc odhaczone. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Cieślik odmeldowuje się, za chwilę 15, za chwilę raport. No a dalszą część tego piątkowego popołudnia spędzą Państwo w towarzystwie Dawida. Za chwilę startuje kolumna Zygmunta.
1: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansi, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama.
2: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama. Słuchacie SK Rock.
3: Miliardy na zbrojenia. Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE. Pożar na terenie gdańskiego portu w akcji kilkudziesięciu strażaków. W raporcie Zielona Góra i profesjonalny tor przeszkód dla psów.
4: SK Rock. Raport.
3: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Formalności dopełnione. Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała umowę w ramach programu SAFE i otrzyma około 44 miliardów euro na zbrojenia w formie nisko oprocentowanych pożyczek. W uroczystości w Warszawie wzięli udział europejscy komisarze i przedstawiciele rządu, a obserwował ją nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Jestem, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Michale. Padło wiele mocnych słów.
5: Tak, premier mówił, że to przełomowy moment w historii Polski i Unii Europejskiej. Donald Tusk zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE nasz kraj w trudnych i ryzykownych czasach będzie bezpieczniejszy o 180 miliardów złotych.
6: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy.
5: Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczał, że SAFE jest odpowiedzią na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej.
7: Nic bardziej nie zjednoczy niż inwestycje w wielu państwach Unii Europejskiej na rzecz silnej AR.
5: Polska pieniądze z programu SAFE przeznaczy m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych i obrony przeciwlotniczej.
3: A blisko 90% funduszy, jak zapowiada rząd, trafi do polskiego przemysłu i gospodarki.
4: To jest raport.
3: Pożar na terenie gdańskiego portu. Trwa akcja gaśnicza na terenie prywatnej firmy Port Service. Ogniem objęta jest maszyna do sortowania odpadów oraz składowana na zewnątrz budynku śmieci. W akcji kilkudziesięciu strażaków.
8: Na miejsce skierowano 11 zastępów straży pożarnej. W sumie około 30 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz Portowej Straży Pożarnej Florian. Działania gaśnicze nadal trwają i koncentrują się na podawaniu prądów wody w natarciu na palącą się maszynę oraz w obronie na zbiorniki typu Mauser, zawierające ciecze oleiste.
3: Relacjonuje Dawid Westrych, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Sytuacja jest opanowana, ale gaszenie ognia trwa. Firma, na terenie której pojawił się ogień, świadczy usługi w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych, stoczniowych i portowych. Miał być wolny dzień z odpoczynkiem, a skończyło się na walce z ogniem i zatrzymaniu pijanego pirata drogowego. Z takim wyzwaniem zmierzył się radomski policjant po służbie, a szczegóły zna Sandra Białek-Pawłowska.
9: Wszystko zaczęło się od snopów iskier pod kołami przejeżdżającego Forda. Auto nie miało opony i pędziło na samej feldze, od czego błyskawicznie zajęła się sucha trawa na poboczu. Policjant najpierw sam ugasił ogień, a potem ruszył do samochodu, by uniemożliwić kierowcy dalszą jazdę. Jak się okazało, 47-letni radomianin był agresywny i kompletnie pijany. Po sprawdzeniu w systemach wyszło na jaw, że mężczyzna jest poszukiwany listem gończym, ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a jego auto nie ma ani badań, ani polisy OC.
3: A za jazdę mimo dożywotniego zakazu i spowodowanie zagrożenia 47-latek odpowie przed sądem.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Na koniec jeszcze Zielona Góra i tor przeszkód dla psów. Na osiedlu Zacisze powstał pierwszy taki plac wyposażony w profesjonalny sprzęt.
10: Mamy tam tunel do przejścia, jest kładka do agility, są obręcze do przeskoków z regulacją, co też jest ważne, ponieważ mamy różnej wielkości psy. Jest równoważnia, są słupki do slalomu, różne drążki do przeskoków, jest labirynt.
3: Wylicza Justyna Matyja z Zielonogórskiego Magistratu. Inwestycje zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
11: Fajna ta Zielona Góra, Aniu.
3: A co tam jeszcze?
11: A właśnie, bo gdyby ktoś z Państwa chciał odwiedzić Zieloną Górę, to Klaudia tam będzie w przyszłym tygodniu. A co tam się będzie działo, Klaudinie?
12: Będziemy rozmawiać o podróżach.
11: I tam się jakaś impreza szykuje bardzo fajna.
12: Zielone Globy.
11: Zielone Globy. Impreza pod patronatem Eski Rock. Gorąco polecamy.
1: Pogoda.
3: Piątek z opadami deszczu we wschodniej połowie Polski, na krańcach południowo-wschodnich możliwe również burze. Termometry wskażą od 11 stopni na północnym wschodzie i nad morzem, przez 16 w centrum, do maksymalnie 21 stopni na południowym wschodzie. Noc także pochmurna, słabe opady deszczu głównie na wschodzie. Temperatura spadnie do 2 stopni na północy i zachodzie, a w pozostałych regionach maksymalnie 10 stopni.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci. Kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa w składzie. Kruszyńska raportuje.
3: Dzień dobry.
11: Dzień dobry, Antoszewski kręci.
3: Dzień dobry.
11: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i w dzisiejszym programie zaproszę kogoś na epicki city break do Aten. A będą też dźwięki z oklaskami, będzie po 50, no ale wcześniej papryczki. Na zagrychę! No to grać! A ja się kłaniam i zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: T-Rex. To są dzieci rewolucji. A teraz będą dzieciaki wychowane na grunge'u, bo tacy chłopcy w tym tygodniu w kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory trochę zapomniane i po raz ostatni dzisiaj wsłuchujemy się w nasze wykopalisko tygodnia, a to utwór postgrunge'owy, surowy, z fajnym riffem i bardzo wymownym tekstem. Tekstem, który jest wyrazem gniewu na pewien przekręt finansowy, przez który wiele osób straciło oszczędności swojego życia. I komentarz w tej sprawie. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Ja chciałem powiedzieć, panie Dawidzie, że jest taki przekręt finansowy, którym powinni się zająć od lat i on doprowadza ludzi do skrajnej ruiny finansowej, nazywa się małżeństwo.
0: No nie dziwi za ten fakt, że Michał Wiśniewski tyle razy bywał bankrutem.
2: Ściskam, pozdrawiam.
0: A ja prezentuję utwór Face to the Floor, to zespół Chevelle w kopalni odkrywkowej.

0: dobry Dawidzie, mam takie pytanie co do kopalni odkrywkowej. Czy słyszałeś kiedyś o takim zespole Dzika Kiszka? To jest kapela z Tarnowa. I tak pomyślałem, nie słysząc jej już 30 lat, że może odkopałbyś jakiś fajny numer, bo naprawdę to było takie fajne polskie granie. Myślę, że słuchaczom by się spodobało. Swoją drogą ciekaw jestem, czy ktoś w ogóle o takiej kapeli słyszał. Dzika Kiszka. Zastanów się i jak coś, no to wiesz co robić. Pozdro.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
4: Reklama.

Zimunda w SC Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Dorsi w Esterok. Jak to w piątkowej kolumnie proponuję po 50. Utwór po 50 dla Państwa. Jak było słychać, ten utwór mimo upływu lat wciąż pięknie grzeje. 691-613-613 tu się dzwoni, a można też wysyłać do radia głosówki i można piątkowo komentować, żartować. A my już za chwilę będziemy informować o tym, co poważne powie Ania. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: ESC Rock. Raport.
5: 15.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragedia pod Łomżą. Zginął mężczyzna przysypany ziemią podczas prac w pobliżu miejscowości Mikołajki.
6: Osoba została wydobyta z tego wykopu, z tego przysypania przed przybyciem ratowników i szybko została udzielana mu pomoc, masaż serca. No niestety po blisko prawie godzinie resuscytacji nie udało się tych funkcji życiowych przywrócić.
5: Mówił Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej. Służby badają teraz okoliczności tych wydarzeń.
4: To jest raport.
5: Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Parlamentarzysta w momencie zdarzenia był trzeźwy i prawidłowo poruszał się po drodze. Poseł korzystał podczas jazdy z telefonu, ale co podkreślają śledczy, nie trzymał telefonu w ręku. Więcej informacji na ten temat o 16:00. Władze Roztoczańskiego Parku Narodowego znoszą zakaz wstępu na tereny leśne. Wieczorem i w nocy spadło tam 20 litrów deszczu na metr kwadratowy, co poprawiło nieco sytuację i zagrożenie pożarowe się zmniejszyło. Od godziny 14:00 znów można tam podróżować. Służby nadal jednak apelują o ostrożność i respektowanie przepisów.
4: ESC Rock Sport.
5: A na początek Rzym i turniej WTA 1000 na kortach ziemnych. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy. Pokonała Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Mecz trwał 2 godziny i 43 minuty. W niedzielę kolejną rywalką Świątek będzie albo Amerykanka Emma Navarro, albo Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Po raz pierwszy od 13 lat piąty mecz jest potrzebny, by wyłonić mistrza Polski w ekstraklasie siatkarzy. W niedzielę decydujące starcie w Sosnowcu. Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z Bogdanką Luk Lublin. Zespoły z Zawiercia i Lublina drugi sezon z rzędu spotkają się w finale Plus Ligi. Tytułu broni Bogdanka, która rok temu w rywalizacji do 3 zwycięstw pokonała Aluron w 4 meczach i po raz pierwszy w historii wywalczyła Mistrzostwo Polski. Zawiercianie jeszcze nigdy nie stanęli na najwyższym podium, a decydujący mecz w niedzielę

0: The Rolling Stones w programie Kolumna Zygmunta w S-Rock. Utwór In The Stars, najważniejsza muzyczna premiera tego tygodnia, nowy utwór Stonesów, który zapowiada ich nowy album. No i w tym tygodniu w Kolumnie pytamy Państwa, co Wy na to? Halo, halo, Panie Piotrze.
1: Trochę się powymądrzę. Ten utwór nowy Rolling Stones, taki przyjemny, taki powiedziałbym bezpieczny, podnóżkę. Mhm. Ale w sumie, jeśli chodzi o takie zespoły, to nie mają chyba już co robić utworów przełomowych, bo te już mają, także no. Fajne, przyjemne.
0: No to co? Poczekamy na więcej.
2: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: Reklama.

0: Love w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Śpiewa pan Zygmunt Staszczyk, a zaraz państwa piątkowo pozdrowi, zgodnie z tradycją, ale wcześniej taka wiadomość. Halo, halo, dzień dobry.
1: Witam cię, Dominie, kochany.
0: Dzień dobry.
1: Pozdrawiam z Nieporyntu. Dzisiaj piątek, piątuniu, no to będzie Boluniu.
0: No, pozdrawiam Artura i Norberta. No i jeszcze pan Zygmunt się dołączy do pozdrowień dla państwa. Panie Zygmuncie,
2: dzięki. Chciałem wszystkich pozdrowić. Piątek, piąteczek, piątunio dla was. Miłego weekendu.
0: A co się ważnego dzieje przed weekendem? To wszystko sprawdza dla was Ania. Za 4 minuty raport.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
5: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
4: Łukasz Bąk.
6: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
4: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! Nowy drifterzy!
8: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym. Autopromocja. Autopromocja.
9: Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
10: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
4: SK Rock On Tour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
10: W tym tygodniu mam dla was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
4: Wejdź na skrock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
10: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
4: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
11: Dzień dobry państwu, Krzysztof Cugowski.
12: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
13: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
14: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
15: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
16: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
4: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
17: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Czas na pierwsze zakupy. Umowa pożyczkowa w sprawie Safe podpisana. W akcji ponad 100 żołnierzy terytorialsi wspierają strażaków w Puszczy Solskiej. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy w raporcie Dworzec Łódź Fabryczna.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Umowa pożyczkowa w sprawie Safe podpisana. Teraz czas na pierwsze zakupy. Jeszcze w maju zatwierdzonych ma zostać 40 nowych kontraktów zbrojeniowych. Takie informacje przekazała pełnomocnik rządu do spraw programu unijnych pożyczek Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Ta sztafeta dzisiaj się nie kończy. Dzisiaj zamykamy tylko pewien etap. Umowa podpisana. Pieniądze są na stole, nie wykreowane, tylko prawdziwe pieniądze są na stole. Teraz faktycznie ogromna rola Agencji Uzbrojenia, pana generała Kuptela. To jest czas, kiedy wy wchodzicie do akcji. Jeszcze do końca maja 40 umów zostanie podpisanych.
1: Jesteśmy gotowi do pracy non-stop. Tak fabryka broni Łucznik komentuje podpisanie umowy Safe między Polską a Brukselą. Są to niemal 44 miliardy euro w nisko oprocentowanych pożyczkach na zbrojenia. Jednym z zakładów, do którego może popłynąć strumień pieniędzy, jest radomski Łucznik.
4: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach, więc udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze.
1: Zaznacza prezes Seweryn Figurski. Obecnie fabryka broni prowadzi rozmowy dotyczące nowych kontraktów.
2: To jest raport.
1: Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Parlamentarzysta w momencie zdarzenia był trzeźwy i prawidłowo poruszał się po drodze. Poseł korzystał podczas jazdy z telefonu, ale co podkreślają śledczy, nie trzymał telefonu w ręku. Analiza połączeń telefonicznych i monitoring pozwolił też na ustalenie dokładnej godziny zdarzenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
5: Jak wynika z relacji jednego ze świadków, opartej dodatkowo analizą danych telekomunikacyjnych, w chwili wypadku poseł Litewka prowadził rozmowę telefoniczną. Została ona przerwana dokładnie o godzinie 13:14. Prowadząc konwersację, pokrzywdzony korzystał z zestawu słuchawkowego, który zabezpieczono w miejscu zdarzenia.
1: 3 minuty później postronny świadek powiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc z telefonu sprawcy, który znajdował się w głębokim szoku i nie był w stanie osobiście wezwać pomocy. Strażacy wciąż w akcji w Puszczy Solskiej. Służby meldują o zarzewiach ognia, które są ukryte ze względu na tereny torfowe. Na miejscu jest ponad 800 ratowników, których wspierają terytorialsi.
6: W terenie działa już ponad 130 żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Koncentrujemy się przede wszystkim na pomocy strażakom w dogaszaniu pogorzelisk oraz lokalizowaniu ukrytych zarzewi ognia, które nadal mogą doprowadzić do ponownego rozprzestrzeniania się pożaru.
1: Informuje Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Film powstaje w wielkiej tajemnicy. Nikt z ekipy nie chce rozmawiać, ale nieoficjalnie wiemy, że w Łodzi kręcone są zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny. Szczegóły zna Elżbieta Piotrowska.
7: Domyślasz się, co tu się dzieje?
8: To jest rozkładany plan filmowy. Coś tu się będzie działo, ale na razie rozkładają. Wszystko ogrodzone, wszędzie mnóstwo pudeł, bardzo, bardzo dużo jakichś tej kabli, nie kabli.
9: To jest ekipa filmowa. Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci. Jest rozłożone dużo rzeczy wokół, jakieś poogrodzone miejsca.
10: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
7: Co tu się dzieje?
9: Nie wiem za bardzo, ja tutaj czekam na pociąg.
10: Tak, czekamy na pociąg.
1: Premiera Nieśmiertelnego planowana jest na przyszły rok.
0: Pogoda.
1: Przed nami pochmurna noc, na wschodzie słabe opady deszczu. Temperatura spadnie do 2 stopni na północy i zachodzie. W pozostałych regionach maksymalnie 10 stopni, a jutro gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Temperatura od 15 do 19 stopni, chłodniej jedynie na północnym wschodzie i nad morzem. Tam maksymalnie 13 stopni.
0: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
11: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
12: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa i na swój sposób wyjątkowa. I ta godzina też będzie wyjątkowa, epicka, a może jońska. Na pewno filozoficzna i ironowa. W tej godzinie wręczę komuś z Państwa zaproszenie na epicki City Break do Aten. A tamten, co to chce dobrej muzy z radia, to też będzie zadowolony, bo będzie rock and roll. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: POD w Radiu ESK Rock. I te dźwięki wprowadzają nas do piątkowego kącika dotyczącego premierowych dźwięków, a zespół POD zapowiada nową płytę. Płyta ma być skończona w tym miesiącu i ma się ukazać jeszcze w tym roku. A podobny plan ma zespół Def Leppard. Def Leppard. Ogłosili, że mają nagranych sporo nowych kawałków. Deep Purple kawałki na nową płytę już wybrali. I ma być ciężko. Premiera nowej Purpury w lipcu i w lipcu nowy album The Rolling Stones oczywiście. W tym tygodniu dostaliśmy kawałek In The Stars, który już dzisiaj było słychać w kolumnie, a dzisiaj nowy utwór pokazał też Artur Rojek, kawałek bardzo osobisty i myślę, że pan Artur wyśpiewał wiele naszych młodzieńczych kompleksów. Nowy kawałek Artura do usłyszenia w wieczornym programie Radar, panie Arturze.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Bardzo proszę. A skoro wspomnieliśmy o Arturze, znanym kiedyś z Mysłowic, to teraz będzie Michael, znany kiedyś z R.E.M. Pan Michael zaśpiewa swój kawałek. Ale pan wyśpiewa tytuł! I play the fool. I play the fool. To jest.

0: Dawidzie, Król Złoty. Nie wiem, czy widziałeś wideo z chyba 1984 roku, jak Iron Maiden przyjechali do Polski. Wysiadali z takiego autokaru przed samymi fanami. I fani fanami, ale autokar jest ważny. Wszystkie wycieczki w latach 80., jakie pamiętam ze szkoły, wiązały się z tym, że zawsze było czuć w nich jajko na twardo. Każdy otwierał kanapkę w czasie drogi z jajkiem na twardo. I teraz obiecuję ci, że przywołam ten klimat w samolocie, jak będziesz siedział koło mnie i będziemy lecieli na Iron Maiden. Jestem w ogóle przekonany, że w tym autobusie, w którym oni przyjechali w 1984 roku, też tak dudniło jajem, że to normalnie heavy metalowa poezja. Do czego szczerze zachęcam. Też możesz zabrać swoje kanapki. Pozdrawiam.
1: Mów do Zygmunta.
2: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: Reklama.

0: Hej w Radiu SK Rock. To utwór 2015 i sprawdziłem, w 2015 najmniej szanowanym zawodem był zawód polityka. Teraz też jest wysoko, ale bije go influencer. Pewnie Państwo słyszeli, że influencer to najmniej poważany zawód przez Polaków. I co wiemy z tego zdania? No, że Polacy nie bardzo szanują influencerów i że influencer to zawód. Szczególnie zawód dla rodziców. Aniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chciałabyś, żeby twoje dziecko zostało influencerem?
1: Nigdy w życiu.
0: Ale może catering mielibyśmy za darmo? W ramach naszej współpracy, Anulku, zrobię ci kawę, a Ania już za chwilę będzie raportować.
2: Autopromocja.
1: Zapraszam.
2: Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Sprawa zabójstw trzech kobiet z Kołobrzegu ponownie się przedłuży. W procesie Mariusza G., nazywanego krwawym tulipanem, sąd w Koszalinie zdecydował o powołaniu dodatkowej opinii biegłych z zakresu pisma ręcznego. Ma ona wyjaśnić kwestię podpisów na aktach notarialnych podczas przejmowania majątków ofiar. Oznacza to odroczenie rozprawy o kilka miesięcy.
3: To jest raport.
4: Straty szacowane są na 2 miliony złotych. To był pierwszy tak duży pożar magazynu energii w Polsce. Strażacy podsumowują wczorajszą akcję w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim. Gaszenie kontenera trwało 8 godzin, kolejne 8 dogaszanie. Było duże zadymienie i alert, by w okolicy nie otwierać okien i nie spacerować. Dziś zagrożenia już nie ma, mówi Tomasz Wiśniewski, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu.
5: Dzisiaj nawet rano poleciłem, żeby jednostka podjechała z kamerą termowizyjną, jeszcze sprawdzić, czy nic tam z ogniw się nie nagrzewa. Raport spłynął pozytywny, czyli mamy jak gdyby bezpieczne to miejsce pogorzeliska, nic się tam nie dzieje.
4: Śledztwo prowadzi policja w Ostrzeszowie pod nadzorem prokuratora. Na miejscu działał już biegły z zakresu pożarnictwa.
3: SK Rock Sport.
4: Na początek Mistrzostwa Świata w Sosnowcu pewnie awansu do elity chcą hokeiści Kazachstanu, którzy wygrali z Francją 2-1 w okarnych. Był to ostatni mecz tych drużyn w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Wynik oznacza, że jeśli wieczorem Polska pokona w trzech tercjach Litwę, to również zagra za rok na najwyższym szczeblu. A początek meczu o godzinie 19.30. Jutro wielki finał o tytuł drużynowego mistrza Europy na Stadionie Miejskim w Rzeszowie powalczą reprezentacje Polski, Danii, Szwecji i Łotwy. W składzie naszej reprezentacji pojawią się m.in. bracia Pawlicy oraz sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik.
6: Bracia Pawlicy oraz Bartek Zmarzlik, sami profesjonaliści, myślę, że będziemy w stanie rozczytać dobrze ten tor i dobrze się do tych zawodów przygotować. Jedziemy o złoto i myślę, że to jest spokojnie do zrobienia.
4: Mówi żużlowiec Bartosz Kowalski. Zawody ruszają jutro o 16.15 na stadionie przy Hetmańskiej w Rzeszowie.

0: A Little Too High, The Black Keys w Radiu SK Rock. I to utwór z ich nowej płyty. I ta płyta już jest od kilku dni z nami jest. A na Messengerze są z nami Ania, Michał, Jarosław, Joanna, Marta, Artur, Michał, Przemek, a niektórzy z Państwa czekają na dzisiejsze ogłoszenie. No lecimy do Aten na epicki City Break, na koncert zespołu Iron Maiden. Państwo się zgłaszają na stronie ateneskrock.pl, a ja już za chwilę do kogoś zadzwonię.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Alice in Chains. Alicja w łańcuchach, a żelazna dziewica 23 maja w Atenach i chcemy Państwa tam zabrać.
1: Eska Rock on Tour.
0: I byliśmy w tym roku w Londynie, byliśmy w Paryżu, to teraz czas na Ateny. Epicki City Break z Iron Maiden, na który miałaby ochotę Gosia. Cześć Gosia.
2: Cześć.
0: Gosia, filozoficzne carpe diem, czyli chwytaj dzień, to bardzo do ciebie pasuje, wiesz?
2: Możliwe.
0: No, Gosiu, to nie będzie dla mnie łatwa rozmowa, ale paradoksalnie jest w niej tyle pięknej inspiracji i tyle siły i zachęcam, żeby Państwo zostali z nami do końca. Gośka, pozwolisz, że zacznę od początku, od strasznej diagnozy. Co sobie pomyślałaś, kiedy ci powiedzieli, że masz raka?
2: Że trzeba zrobić wszystko, żeby wyzdrowieć.
0: No właśnie, bo Gosieńko, są wśród nas osoby często w bardzo trudnej sytuacji. Pewnie myślą sobie, że nie ma nadziei. I gdzie się szuka tej nadziei, kiedy wydaje się, że nie ma nadziei?
2: Ja przede wszystkim szukałam w fundacjach, które są dedykowane dla mojej choroby. Mhm. Dostałam niesamowite wsparcie w fundacji Rock and Roll i tam u psychoonkologa. I nastawiałam się na to, że szukam każdej dostępnej opcji leczenia.
0: I cały czas był przy tobie mąż?
2: Tak, no. Cały czas był przy mnie mąż i cały czas były przy mnie były dzieci i mamy.
0: W roku 2023 byłaś na koncercie Iron Maiden i musiałaś z tego koncertu wyjść wcześniej, bo byłaś osłabiona leczeniem. Mimo wszystko, jak napisałaś, byłaś przeszczęśliwa, bo choć przez chwilę mogłaś posłuchać swoich idoli na żywo.
2: Tak.
0: Gośka, ty mimo chemii nie odpuściłaś wtedy żadnego zaplanowanego koncertu.
2: Tak, ja nawet do tego stopnia, że obiecałam pani doktor, że wejdę na arenę w Krakowie, wejdę w maseczce. Nie dałam rady wytrzymać, więc to, ale ustawiałam terminy wlewów chemii pod ten koncert.
0: Co ty mówisz?
2: Tak, no Gośka, niestety nie udało się być do końca. I to, co było niesamowite, sorry, że ci przerwałam, Dawid, ale to było to, że ludzie, którzy widzieli mnie w turbanie, albo jak zdjęłam turban, bo było gorąco, to otaczali mnie opieką. Jak poprosiłam kogoś, żeby nie palił elektrycznego papierosa, bo mi przeszkadzają zapachy, momentalnie ta osoba przestawała to robić. Jak wychodziłam w połowie koncertu, to cała obsługa się pytała, ale co się stało? Może gdzieś usiąść, może gdzieś choć trochę odpocząć, ale ja wiedziałam, że ja nie dam rady, więc byłam pół koncertu.
0: Ale byłaś.
2: Byłam.
0: Gośka, właśnie, byłam. Ja wiem, że to może dziwnie zabrzmi, bo ja nie zadzwoniłem do ciebie. Wiem, to dziwnie zabrzmi. To ja nie zadzwoniłem do ciebie, bo byłaś chora. Bo wiele osób zmaga się z poważnymi sytuacjami. W naszych rodzinach przeżywamy często bardzo trudne sytuacje. Gośka, ja zadzwoniłem do ciebie przede wszystkim dlatego, że się nie poddałaś. Pokazałaś mi siłę, która jest dla mnie niesamowita. Bardzo gorąco ci gratuluję. I jest jedna sprawa, bo ty swojego ostatniego koncertu Ironów nie obejrzałaś w całości. Ja wiem, że trudne okoliczności, ale chyba wypadałoby jakoś tę sprawę pozytywnie rozwiązać.
2: Dokładnie.
0: Gosiu, chciałbym ci zakomunikować, że lecisz z nami do Aten, żeby w całości obejrzeć koncert Iron Maiden.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Gośka, bo my chcemy z tobą carpe diem, naprawdę.
1: Eska Rock on Tour.
0: Gosia!
2: Tak?
0: Czujesz to napięcie?
2: Tak.
0: Gośka, czy czujesz ten puls? Jezu,
2: tak.
0: Jezu! Jaka to będzie jazda! 23 maja na Stadionie Olimpijskim Iron Maiden.

0: Ty nigdy nie poddasz się. I ten tekst też moglibyśmy zadedykować Gosi, która przed kilkoma minutami zgarnęła podwójne zaproszenie na wyjazd do Aten, na epicki City Break z Iron Maiden i mamy telefon w tej sprawie. Halo, halo.
1: Witam bardzo serdecznie, Dawidek. Witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Całkiem inaczej sobie wyobrażałem ten telefon właśnie ten do ciebie dzisiaj, bo z góry wiedziałem, że nie trafię tych wyjazdówek piątkowych dzisiejszych do Aten, ale... Gosiu, z całego serca gratuluję wygranej. Po prostu ty musiałaś sobie wybrać, tobie się kobieto to należy. Żelazna kobieta jedzie na koncert, na pełen koncert Żelaznej Dziewicy. To musi zagrać, będzie pięknie. Ogromne gratulacje dla tego gościa. Należy ci to bardziej niż mi.
0: Brawo dla Gośki i brawo dla tego pana. Dobra, trzeba trochę ochłonąć. Do świętowania wracamy po 17, a wcześniej raport.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci. Autopromocja. Melina S-Rock.
3: Wojtek Sokół.
4: Pisałem tę książkę jako próbę, ona nie miała ujrzeć światła dziennego.
3: A co się wydarzyło?
4: No, dostałem propsy od takich ludzi, których bym się w życiu nie spodziewał, tak mówiąc wprost. Chciałem sprawdzić, czy ja w ogóle umiem napisać książkę, bo się przestraszyłem, że się już zacząłem umawiać z managementem, ze wszystkimi, że ja to zrobię, a może ja w ogóle nie umiem też. No i napisałem tak po prostu, żeby sprawdzić, czy umiem. I się okazało, że w miarę umiem.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Jednym z beneficjentów MESCO umowa pożyczkowa w sprawie Safe podpisana. Śmiertelnie postrzelił żonę w raporcie Raszyn i najnowsze ustalenia prokuratury. Salmonella u czworga dzieci. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich.
2: SK Rock. Raport.
1: 17.03, Anna Kruszyńska, zapraszam. Polska jako pierwszy unijny kraj z umową pożyczkową w ramach programu SAFE. Jednym z beneficjentów będzie świętokrzyskie MESCO, producent amunicji, broni przeciwlotniczej i przeciwpancernej.
3: Będziemy uczestniczyć w dużym zakresie z naszym flagowym piorunem i innymi produktami, które są u nas wytwarzane. Produkcja w ramach projektu SAFE, można powiedzieć, rozpocznie się natychmiast. My już do niej się szykowaliśmy od dłuższego czasu.
1: Mówi Krzysztof Marwicki, członek zarządu MESCO. To ogromna szansa na rozwój regionu, tak prezydent Tarnowa ocenia podpisanie umowy SAFE między polskim rządem a Komisją Europejską. Są to niemal 44 miliardy euro w nisko oprocentowanych pożyczkach na zbrojenia.
4: To nie tylko potwór z Tarnowa, ale też szereg zamówień, miejsc pracy, to nowe hale dla zakładów mechanicznych. Upatrujemy bardzo istotny impuls rozwojowy dla miasta. Liczę na to, że kolejne zamówienia będą do Tarnowa spływać.
1: Mówi prezydent Jakub Kwaśny. Przypomnijmy, w ramach programu SAFE tarnowskie zakłady mechaniczne mają otrzymać od 1,5 do 2 miliardów złotych na realizację zamówień sprzętowych.
2: To jest raport.
1: Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To najnowsze ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwojga dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę i uciekł, a następnie odebrał sobie życie. Już wiadomo, że był wcześniej karany.
5: Zaszczono mężczyźnie znęcanie się psychiczne i fizyczne nad małżonką i dwójką małoletnich dzieci. Mężczyzna został skazany na karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 5 miesięcy z warunkowym zawieszeniem na okres próby 2 lat. Od chwili zakończenia przedmiotowego postępowania nie były prowadzone inne postępowania dotyczące tej rodziny.
1: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prokurator Piotr Skiba i dodaje, że trwają poszukiwania dalszej rodziny osieroconych dzieci.
5: Małoletnie dzieci dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, w szczególności wójt gminy Raszyn, otrzymały niezbędną pomoc psychologiczną i zapewniono im opiekę w rodzinie zastępczej.
1: Sekcje zwłok ofiar odbędą się w przyszłym tygodniu. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u czworga dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już o 6 maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Wciąż czeka też na wyniki pracowników przedszkola. Nowe przypadki pojawiły się w tym samym czasie co 2 pierwsze, czyli na początku tygodnia, jednak dopiero teraz wypłynęły, mówi Beata Dunel z powiatowego sanepidu w Gorzowie.
6: Część rodziców nie zgłosiła się do lekarza, natomiast ci, co się zgłosili, no to niestety, ale lekarz nie rozpoznał salmonelli, tylko stwierdził biegunkę.
1: Dzieci są w dobrym stanie, przebywają w domach. Pod lupę wzięto też ich rodzinę.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Lustra, eksperymenty i obserwacje nieba. Tak Noc Muzeów zapowiada Centrum Nauki Kopernik. 16 maja odwiedzający będą mogli zobaczyć specjalnie pokazy naukowe, zajrzeć do laboratoriów i odwiedzić planetarium.
7: Będzie można oglądać dwie gwiazdozbiory, które widać teraz na niebie, a potem także wyruszyć w imersyjny lot przez pierścienie Saturna, aż po krawędź Wszechświata.
1: Mówi Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. W całej Warszawie zaplanowano ponad 380 wydarzeń.
0: Pogoda.
1: Przed nami pochmurna noc, na wschodzie słabe opady deszczu, na północy i zachodzie temperatura spadnie do 2 stopni, w pozostałych regionach maksymalnie 10, a jutro gdzieniegdzie słabe opady deszczu, temperatura od 15 do 19 stopni, chłodniej jedynie na północnym wschodzie i nad morzem, tam maksymalnie 13.
8: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: Kolumna Zygmunta w SCRO.
9: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa. Skoro piątek, to należą wam się oklaski. Za cały tydzień. I kto mi krzyknie do Messengera: Zygmuncie, mamy weekend, ten dostanie. Brawa, pojawią się one na finał kolumny i może pani zademonstruje, jak to zrobić.
10: Zygmuncie, mam weekend!
9: Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie. Girl.

0: Dire Straits w Radiu SK Rock. Przepiękna kompozycja o bezsensowności wszelkich konfliktów. No ale teraz o konflikcie. Historia ku przestrodze, tak przed weekendem. Piłkarz Realu Madryt trafił do szpitala, bo pobił się z kolegą z zespołu, po czym tłumaczył, że on się nie bił, tylko uderzył się głową w stół.
1: Mhm. Się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kopał.
0: No!
1: Z trzy razy, nie?
0: A jak?
1: I on go, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, wiesz, ten przeaktorzył.
0: No! No. A teraz Dave Grohl na naszej antenie.
1: No.
0: Pamiętam, Dave występował kiedyś na scenie właściwie bez nogi, to myślę, że i bez głowy da się zagrać.
1: No. Wiem, że nie.

0: Dawidzie kochany, wrzucam jeszcze jedno zgłoszenie na Ateny i mam nadzieję, że pochylisz się nad nim i zastanowisz, czy gra jest warta świeczki. Moim zdaniem tak, ale to w twoich rękach jest jakby decyzja i mam nadzieję, że przynajmniej pochylisz nad się tematem i zastanowisz, czy warto.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok.
2: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
3: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
4: Reklama.

0: I ten wiatr nie pomagał, i ten milowy las płonął. Na szczęście na roztoczu zaczęło padać i ten deszcz sprawia, że no, że łatwiej opanować ten piekielny żywioł. No. No, te płonące lasy na Lubelszczyźnie to było nie do opisania. Zresztą nie do opisania jest też panująca susza hydrologiczna, dlatego jeśli w ten weekend będzie padać, to nie będziemy się smucić. Zresztą jest piąteczek, niech będzie polane. A więcej na ten temat i nie tylko już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Często przed komunią dyskutujemy, ile dać.
3: Bo ja w zeszłym roku miałem komunię i wcale rok wcześniej trzeba, wiesz, zaklepać. Suknie szyje się ze 2 miesiące co najmniej. Musi być wyłożona tymi takimi Swarovskiego świecącymi.
4: Koszty. No, ty mówisz, że tak. Jasne.
2: Ile zostało w kopercie?
3: Po odliczeniu wszystkich kosztów, no z 10 koła.
2: Kiedyś było Amber Gold, teraz Alba Gold.
4: Ja jestem wielokrotną matką chrzestną. Chciałam z tego miejsca od razu przeprosić wszystkie moje chrzestne dzieci rozsiane po całej Polsce, że nie dostały ode mnie ani grosza.
2: No, ty.
3: Naprawdę?
2: A co wręczyłaś? Medaliony czy co?
4: Tak, oczywiście, tak, że tak.
2: Medaliony teraz to w dobrej knajpie, proszę pani. No nie wiem z czego tam.
4: Dajcie
2: spokój. Z indyka.
3: Asia przyszła i dała krzyż na drogę.
4: Ale medalion z indyka.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK-Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Unijne miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Polski rząd podpisał umowę SAFE, dzięki której Polska

0: Otrzyma z Unii Europejskiej prawie 44 miliardy euro pożyczki na wzmocnienie sektora zbrojeniowego. Wsparcie ma trafić do kilku tysięcy firm w całym kraju, w tym także na Pomorze, między innymi do PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. Obecnie spółka zatrudnia ponad 900 osób.
1: To jest raport.
0: Zniszczonych zostało setki hektarów bardzo cennych przyrodniczo terenów. Spalona przestrzeń Puszczy Solskiej obejmowała siedliska rzadkich gatunków zwierząt, roślin oraz torfowiska. Odbudowa ekosystemu potrwa, przyznaje inżynier leśnik i lubelski przyrodnik Jakub Orłowski.
2: My tutaj już tak naprawdę nic nie jesteśmy w stanie pomóc. Przyroda powinna sama ten obszar zagospodarować. Niestety uszkodzeniu i zniszczeniu uległy też spore obszary torfowisk, a odbudować torfowisko to już jest bardzo długi proces i przyroda sama musi to zrobić i stworzyć.
0: Dodajmy, że Puszcza Solska zajmuje obszar blisko 80 tysięcy hektarów na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego.
3: SK Rock Sport.
0: Lech Poznań w ten weekend może zapewnić sobie obronę mistrzowskiego tytułu. Dziś o 20.30 podejmie Arkę Gdynia. Jednak nawet w przypadku wygranej kolejorz będzie musiał czekać na wyniki najgroźniejszych rywali. Do mistrzostwa potrzebuje porażek Górnika i Jagiellonii. Te mecze jutro, a jeszcze dziś za niecałe pół godziny na otwarcie 32. kolejki Ekstraklasy Raków podejmie 12. koronę Kielce. El Clasico może wyłonić mistrza, a PSG blisko tytułu. Przed nami piłkarski weekend w Europie. Jeśli w niedzielę Barcelona nie przegra z Realem Madryt w 35. kolejce, będzie już pewna tytułu mistrza Hiszpanii. Pierwszy gwizdek o 21:00. O tej samej porze mecz rozpocznie Paris Saint-Germain, który również ma szansę zapewnić sobie obronę mistrzostwa kraju. Drużyna Luisa Enrique, która wyeliminowała Bayern Monachium w półfinale Ligi Mistrzów, podejmie Brest. Mistrz na pewno nie zostanie jeszcze wyłoniony w Anglii, gdzie karty rozdaje drugi z finalistów Ligi Mistrzów Arsenal Londyn. W niedzielę kanonierzy zmierzą się na stadionie lokalnego rywala z walczącym o utrzymanie West Ham United. A dzień wcześniej The Citizens zagrają u siebie z Brentfordem.
4: To jest kolumna Zygmunta.

0: Guns N' Roses w Radiu SK Rocka za niecały miesiąc na żywo w Polsce. No a w tym miesiącu inne wielkie firmy w naszym kraju. Garbage w Warszawie, Metallica w Chorzowie, a na Iron Maiden. A na Iron Maiden to my lecimy do Aten i państwo też by chcieli i Ola chciałaby tam być.
1: Filozoficznie jest takie pytanie, być albo nie być. Oczywiście ja bym chciała być w Atenach, bo już nie byłam w kilku miejscach, nie wzięliście mnie, więc to moje być czeka na ten telefon.
0: Oleńko. Trzymamy kciuki. Kolejnych laureatów wyłonimy w przyszłym tygodniu w środowym 6 na 9 i w piątkowej kolumnie Zygmunta, a wasze zgłoszenia do tego czasu przyjmujemy na stronie ateny.sk.rok.pl.
2: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
2: Reklama.

Zygmunta w Esce Rock. Zero powtórek, 100% najlepszego rocka w mieście.

0: weekend nadchodzi i można se krzyknąć.
1: Tak jest! Tak jest!
2: I państwo też mogą sobie krzyknąć, halo, halo?
3: W Zygmuncie mamy...
2: No?
4: Weekend!
2: Na pewno?
3: W Zygmuncie!
2: Tak?
3: W Zygmuncie! Mamy weekend!
2: I brawa dla państwa!
1: Brawo!
5: I bądź tu normalny, całe życie z wariatami.
2: I te dźwięki z oklaskami też dla państwa.

0: Skanka Renzi. Nieprzypadkowo, bo to gwiazda tegorocznego festiwalu w Ostrawie. A może ktoś z Państwa chciałby tam zagrać? Jest to Azja i przed nami ostatni weekend zgłoszeń do naszej akcji SK Rockstar. I bądźcie happy. Niech to będzie dobry weekend. Co za dzisiaj dziękuję. To była kolumna Zygmunta. Brawo, brawo dla Państwa. Dziękuję za wytrwałość, dziękuję za obecność. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam po weekendzie. Dawid Zygmunt, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansi, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama.
3: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
4: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Reklama.

0: Formalności dopełnione, Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE. Koniec z cytologią. Polskie badania przełomem w wykrywaniu raka szyjki macicy. Młode kobiety najbardziej agresywne w gdyńskiej komunikacji miejskiej.
1: SK Rock. Raport.
0: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Pieniądze na stole, teraz czas na fakty i konkrety. Niemal 44 miliardy euro na obronność. Dziś podpisano umowę pożyczkową w programie SAFE między rządem a unijnymi komisarzami. Na te pieniądze i kontrakty liczą polskie firmy. Umożliwi to na przykład finalizację kilkudziesięciu umów między Polską Grupą Zbrojeniową a Agencją Uzbrojenia.
2: My liczymy na to, że co najmniej połowa tych środków będzie w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przed chwilą byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych na produkty, kontenery strzelnicze, potwór z Tarnowa, inne armaty i działka.
0: Zaznacza prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Przypomnijmy, w połowie marca prezydent zawetował ustawę wdrażającą SAFE. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON-u i ministra finansów do podpisania umowy dotyczącej wielomiliardowej pożyczki.
1: To jest raport.
0: Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi i znów to się nie udało. Sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizelą Jagielską. Szczegóły zna Miłosz Stępień.
3: Europoseł miał usłyszeć zarzuty, w tym o bezprawne pozbawienie wolności. Zamiast tego złożył wniosek o zmianę prokuratury oraz pozew o naruszenie dóbr osobistych, zarzucając śledczym polityczną nagonkę. Grzegorz Braun.
4: Tutaj wydano na mnie wyrok, a przecież prokuratura nie jest odwyrokowana. Tutaj przesądzono o mojej winie.
3: Obrona twierdzi, że śledczy naruszyli zasadę domniemania niewinności. Prokurator Damian Pownuk potwierdza z kolei, że polityk po prostu wyszedł.
5: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora.
3: Prokurator dodaje, że bez odpowiedniego postanowienia nie było możliwości fizycznego zatrzymania posła w gabinecie. Decyzja o dalszych krokach ma zapaść w najbliższych dniach.
0: Na dzisiejsze wydarzenia we Wrocławiu zareagował już prokurator generalny. Waldemar Żurek wydał śledczym polecenie, aby przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu Braunowi składano też taki o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Koniec z cytologią. Polskie badania przełomem w wykrywaniu raka szyjki macicy. Chodzi o pracę naukowców z Narodowego Instytutu Onkologii, którzy analizowali skuteczność nowego testu HPV-HR. Zgodnie z ustaleniami warszawskich naukowców ma on znacznie większą skuteczność niż stosowana dotychczas cytologia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: HPV-HR to badanie na poziomie genetycznym. Dla pacjentki nadal oznacza to konieczność, podobnie jak przy cytologii, pobrania wymazu z szyjki macicy. Ale skuteczność wykrywania wirusa brodawczaka jest znacznie większa. Zachwalał nową metodę Andrzej Nowakowski, kierownik poradni profilaktyki raka szyjki macicy w Narodowym Instytucie Onkologii.
7: Udowodniliśmy, że ta nowa technologia jest blisko dwukrotnie bardziej skuteczna w profilaktyce raka szyjki macicy, wykrywaniu zagrożenia tym nowotworem i wykrywaniu stanów przedrakowych.
6: Warto podkreślić, że ta metoda już jest dostępna, a kobiety między 25 a 64 rokiem życia mogą wykonać badanie bezpłatnie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Nie agresywni czy pijani mężczyźni, a młode kobiety. Jak się okazuje, to one są najbardziej agresywną grupą w gdyńskiej komunikacji miejskiej. To właśnie młode panie najczęściej naruszają przestrzeń osobistą naszych kontrolerów biletów. Zdradza nam Hubert Kołodziejski, dyrektor zarządu komunikacji miejskiej w Gdyni.
8: Ja niejednokrotnie widziałem kontrolera biletów, który przychodził i pokazywał, że na przykład został w nogę ugryziony, w szyję ugryziony, w ucho ugryziony, że został podrapany na przykład paznokciami tam po ręku albo po twarzy, albo właśnie informują, że to kobiety próbują policzkować kontrolera biletów.
0: Z badań przeprowadzonych przed ZKM Gdynia wynika, że bez biletu jeździ około 10% pasażerów.
9: No i wszystko przez ten jod.
10: Pogoda.
0: Przed nami pochmurna noc, na wschodzie słabe opady deszczu, na północy i zachodzie temperatura spadnie do 2 stopni, w pozostałych regionach maksymalnie 10, a jutro gdzieniegdzie słabe opady deszczu, temperatura od 15 do 19 stopni, chłodniej jedynie na północnym wschodzie i nad morzem, tam maksymalnie 13 stopni.
10: Radar.
9: A w tej godzinie naszego spotkania nikogo gryźć nie będziemy, natomiast sprawdzimy, co oznacza powrót Kiss do studia. O, będą tylko całusy. Jaki cover też szykują Stonsi na nowej płycie. No i pojawią się premierowe dźwięki od zaskakującego duetu. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. Ale zanim to wszystko, oddajmy głos Johnowi.

i była taka wyjątkowa noc, a właściwie późne popołudnie, które do innych było niepodobne. Wyobraźcie sobie wtorkowe spotkanie z 50 szczęśliwcami, którzy wygrali możliwość spotkania się w studio Abbey Road z samym Paulem McCartneyem. Chodzi o legendarne studio tu, gdzie Paul McCartney ogłosił pierwszy w historii duet z Ringo Starrem, który zaprezentował go zebranym tam słuchaczom, a ponadto McCartney podzielił się z nimi historiami stojącymi za powstawaniem tej premierowej kompozycji. Przed nami utwór Home to Us, który jest drugim singlem, który zapowiada płytę The Boys of Dungeon Lane, czyli nowy krążek pana Paula McCartneya. Czekamy na tę płytę oczywiście, ale dzisiaj premierowo w Radarze w piątek sięgamy po raz pierwszy właśnie po te wyjątkowe dźwięki.

To skoro zahaczyliśmy dzisiaj o ten słodki dom w Alabamie, to oddajmy głos panom, którzy uwielbiają swój słodki dom, ale w Las Vegas, gdzie to pieniądze leją się co po niektórym strumieniem i to pięknym, wielkim, długim, szerokim. I tak jest, jeśli chodzi o formację Kiss, formację, która spieniężyła dosłownie wszystko, a teraz jeszcze zamierza to dalej kontynuować. W końcu w wywiadzie dla Polstara muzycy ujawnili, że hologramowe występy mają ruszyć w 2028 roku właśnie w Las Vegas, więc ta pewnie rezydentura tych hologramów będzie tam trwała całe wieki. Natomiast, żeby skusić nowych słuchaczy, ale także też tych starych, panowie siedzą w studio. To Gene Simmons dzisiaj powiedział, że Kiss jest teraz w studio. Właśnie nagraliśmy nową piosenkę, którą napisał Paul. Jak mówi, nie mogę nic więcej na jej temat powiedzieć. Kiedyś zostanie wydana. My właściwie już wiemy wszystko, tylko czekamy na tę szaloną noc.

0: Wyobraźcie sobie, wy w letnim przesileniu na trawiastej polanie poniżej wodospadu w Parku Narodowym na Islandii, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I obok was jeszcze 20 tysięcy fanów i to wszystko dzieje się na żywo na Islandii. Takie rzeczy, drodzy państwo, jeśli chodzi o formację Kaleo, już 20 czerwca.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
1: Łukasz Bąk.
3: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
1: W każdą sobotę drift Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja, autopromocja.
6: Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
7: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
7: W tym tygodniu mam dla was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na eskarok.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
7: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
8: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
9: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
10: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
11: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
12: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
13: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
14: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

To opowieść o syndromie oszusta, ale nie jako słabości, ale jako sygnale, że jesteś na granicy czegoś prawdziwego. To uczucie tuż przed wyjściem na scenę, gdy gasną światła i wszystko sprowadza się do teraz albo nigdy, wspomina Sergio Pizorna, opowiadając właśnie o kompozycji Great Pretender, kompozycji, która będzie także miała swoją premierę na płycie Act Free. To już 17 lipca. Czekamy oczywiście na to ważne wydarzenie. Myślę, że przy okazji ważnych wydarzeń nie sposób nie wspomnieć o tym, co dziać się będzie już za dosłownie kilka chwil, bowiem 30 maja. Węgry, drodzy Państwo, i bardzo ważne wydarzenie piłkarskie, czyli finał Ligi Mistrzów UEFA. Ci, którzy uwielbiają piłkę nożną, wiedzą dokładnie, co tam się dziać będzie, natomiast ci, którzy kochają muzykę, wiedzą także, że to wszystko, co tam będzie się działo wcześniej, będzie to grać, zapowiadać i prezentować swoją muzykę zespół The Killers, który zresztą zespół powiedział, że jest niesamowicie dumny z takiej propozycji, więc nawet się nie wahali, by przyjąć taki wielki zaszczyt. To Somebody Told Me i The Killers.

0: to Neil Young, który wycofał się niestety z powodów zdrowotnych z tego pięknego, zaplanowanego tournée na 2026 rok. No liczyliśmy na to, że jednak zobaczymy go w Europie, natomiast na pewno usłyszymy jego nową muzykę, która powstaje wraz z formacją Chrome Hearts. To z jednej strony, bo wiemy, że na tej najnowszej jego płycie pojawią się takie dźwięki, ale wiemy także, że on posprawdzał swoje wyjątkowo opasłe archiwa muzyczne i wyciągnął kompozycję z 1963 roku i powiedział, że chciałby, żeby te niespodziewane melodie znów odżyły i dlatego na pewno pojawią się na najnowszej płycie Neila Younga. Czekamy na więcej informacji, musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Z aplikacji Drogowskaz skorzystają już 22 diecezje w Polsce.
3: Coraz więcej kościołów wprowadza też ofiaromaty.
4: Można byłoby po prostu blikiem.
5: A aplikacja Drogowskazy to Michałowi by się przydała. No.
6: A ofiaromaty to takie maty dla ofiar, żeby tam sobie spały.
7: Wyczuwam taparaty.
8: Ja nie wiedziałem, kto był adresatem piosenki, więc choć pomaluj mi świat, a teraz już wiem, że to była piosenka dla orangutanów.
7: Jeszcze była taka piosenka, ora, ora, ora.
3: Tak. Czy ja dobrze słyszałem, że któryś z panów chrząknął przed chwilą na antenie? Kto was wychował?
7: No. Orangutanica.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
3: Reklama.
1: Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
9: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
10: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy nowe dźwięki od zespołu Papa Roach, a Brian Smith Shinedown opowie o nowej płycie tworzonej przez ludzi z duszą. Ale zanim to wszystko, podkręćmy jeszcze naszą satysfakcję w kontekście piątkowego radaru. Proszę bardzo. Oto Stonsi. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00. To cały czas nasz piątkowy radar.

muzyczna obfitość, drodzy Państwo, czeka nas jeszcze w maju. Mam wrażenie, że tyle niesamowitych płyt jest zapowiadanych właśnie na końcówkę tego miesiąca. Zresztą nawet debiut pani Violet Grohl, Be Sweet to Me, to wszystko już 29 maja. Czekamy na te dźwięki córki Dave'a Grohla.

To teraz będzie kilka słów o ludziach. Bo jak się, drodzy Państwo, ludzi zamknie z instrumentami, no to może z tego wyjść niezły huragan. Swoją drogą Brent Smith z formacji Shinedown powiedział, że właśnie między żywymi ludźmi istnieje jakaś energia. Mówi, jest coś niesamowitego w tym, gdy umieszczasz ludzi w jednym pomieszczeniu, dajesz im instrumenty i wtłaczasz powietrze, to dzieje się coś elektryzującego. Ja mam nadzieję, że panowie z formacji Shinedown przy okazji tworzenia swojej najnowszej płyty 8 mieli wtłaczane dużo powietrza, tak żeby mogli spokojnie się rozwijać, no i przede wszystkim tworzyć te nowe dźwięki. Wspominałem, że ten maj wydawniczo będzie naprawdę bardzo urodziwy i tutaj też się nie pomyliłem, w końcu także 29 maja poza nową płytą pani Violet Grohl pojawi się właśnie wspomniany 8 studyjny album formacji Shinedown, płyta 8. A dlaczego o tych ludziach? No bo sam Brent Smith dzisiaj w wywiadzie powiedział, że no przy tworzeniu albumu nie użyto żadnej sztucznej inteligencji i podkreśla, że chcą, aby muzykę tworzyli ludzie z duszą i świadomością. I widzę, drodzy Państwo, ostatnio w muzyce taki coraz większy trend, który pokazuje, że my jesteśmy przeciwko sztucznej inteligencji i wykorzystaniu tego w muzyce, ale są też tacy, którzy chętnie korzystają z tego wszystkiego, jak chociażby ostatnio Beatlesi, by dokończyć kompozycję z Johnem Lennonem. No to skoro tak mówimy o tym Shinedown, no to poświęćmy im chwilę, sięgając po dźwięki sprzed 11 lat.

0: trwa, drodzy Państwo, na naszych oczach zmiana tej muzycznej warty pokoleniowej. Z jednej strony mamy córkę Dave'a Grohla, ale mamy także syna pana Bono, który swoją drogą gościł także już koncertowo, także w naszym kraju. To właśnie on i jego zespół to Inhaler i Night Call w cudownym coverze, powoli kończąc nasz dzisiejszy piątkowy radar.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

to Shine Again i Nowy Wizard, Westy Rock. A przed nami dziwna historia, która dzieje się na naszych oczach w zespole Skid Row, ponieważ niebawem miną 2 lata od ostatniego koncertu tego zespołu. Zespół, który wciąż szuka nowego wokalisty, właściwie jest w pewnym zamrożeniu. Pan Bolan powiedział o przyszłości tego zespołu takimi słowami: nie mamy planów przejścia na emeryturę. No ale z drugiej strony też chyba nie mają planów co do koncertowania, biorąc pod uwagę, że ten wspomniany basista zapowiedział swoją solową płytę, więc no chyba ma się gdzie realizować, tylko fani Skid Row chcieliby, żeby takie dźwięki z powrotem wróciły.

0: A więcej takich amerykańskich artystów usłyszycie także po 21:00 u Łukasza. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień. Polecam się także jutro po 14:00. I z tego miejsca przyjemnego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansie, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Droga 66 w SC Rock. SC Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

Jest rok 2010, Jacksonville w stanie Floryda. Małżeństwo Derek Trucks i Susan Tedeschi powołuje do życia Derek Trucks and Susan Tedeschi Band, później przemianowane na Tedeschi Trucks Band. Ich debiutancki album z 2011 roku, Revelator, zdobywa w 2012 roku nagrodę Grammy za najlepszy album bluesowy. Skład zespołu oprócz Dereka i Susan to jeszcze 10 muzyków, co w sumie na scenie daje 12 osób. Przewijamy szybko do 20 marca tego roku, 2026, kiedy pojawia się 6 studyjny album tego ensemblu, Future Soul. I właśnie z tego albumu numer Devil Be Gone otworzył kolejny odcinek Drogi 66. Łukasz Szeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco. No to jeszcze jeden numer z tego krążka. Who Am I? Tedeschi Trucks Band.

Down in the Flood to numer Boba Dylana z 1967 roku, tutaj w wersji live The Derek Trucks Band. Derek Trucks to bardzo ciekawa postać. Urodził się w 1979 roku w Jacksonville na Florydzie. Gitarzysta, wokalista, kompozytor i bratanek Butcha Truxa, perkusisty The Allman Brothers Band. Uczył się grać na gitarze akustycznej od 9 roku życia, a zawodowo zaczął grać mając 11 lat w składzie The Allman Brothers Band, a oficjalnie członkiem Allmanów został w roku 99. W połowie lat 90. założył The Derek Trucks Band, a w 2001 ożenił się z Susan Tedeschi, z którą w 2010 założył Tedeschi Trucks Band. Sklasyfikowany na 16 miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów magazynu The Rolling Stone z 2011 roku. Dziś sięgnąłem dla Państwa po krążek Road Songs z 2010 roku. To jest drugi w dorobku The Derek Trucks Band album live i ostatnie wydawnictwo przed tym, kiedy Derek Trucks postanowił ze swoją żoną Susan założyć Tedeschi Trucks Band. No to jeszcze jedna perełka z tego albumu, z albumu Road Songs z 2010 roku. Numer nosi tytuł Afro Blue. Powstał w 1959 roku, a skomponował go Mongo Santamaria, kubański perkusjonista i kompozytor, który większość swojego czasu spędził w Stanach Zjednoczonych. Zanim na swój warsztat ten kawałek wziął Derek Trucks, wcześniej, w 1963 roku, zabrał się za niego również John Coltrane. No a Derek Trucks chwycił za ten kawałek w roku 2003 na swojej płycie Soul Serenade, no a przed nami wersja live, wersja rozszerzona, trwająca blisko 15 minut z Road Songs z 2010 roku. Panie i panowie, przed państwem Afro Blue.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Często przed komunią dyskutujemy, ile dać.
2: Bo ja w zeszłym roku miałem komunię i wcale rok wcześniej trzeba, wiesz, zaklepać. Suknię szyje się ze 2 miesiące co najmniej.
3: Pewnie, błagam.
2: Musi być wyłożona tymi takimi Swarovskiego świecącymi
3: kosztami. No, ty mówisz, że tak. Jasne.
1: Ile zostało w kopercie?
2: Po odliczeniu wszystkich kosztów, no z 10 koła.
1: Kiedyś było Amber Gold, teraz Alba Gold.
3: Ja jestem wielokrotną matką chrzestną. Chciałam z tego miejsca od razu przeprosić wszystkie moje chrzestne dzieci rozsiane po całej Polsce, że nie dostały ode mnie ani grosza.
1: Noż ty.
2: Naprawdę?
1: No co wręczyłaś, medaliony czy co?
3: Tak, oczywiście, tak? Że tak.
2: No. Medaliony teraz to w dobrej knajpie, proszę pani, no nie wiem z czego tam.
3: Dajcie spokój.
2: Z indyka.
1: Asia przyszła i dała krzyż na drogę.
3: Czekaj, ale medalion z indyka.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

The Sheepdogs i All I Wanna Do w drodze 66. I ja wiem, że puryści teraz mogą się mnie czepiać, no ale jak to, przecież to nie jest amerykański zespół. No nie jest, bo to jest zespół kanadyjski. Powstał w 2004 roku w Saskatoon, w prowincji Saskatchewan. Ale jeśli spojrzeć na to z na przykład punktu widzenia niejakiego Donalda, i to nie tego naszego Donalda, chociaż też zaczyna mu się nazwisko na T, no to Kanada to w sumie jest kolejny stan Stanów Zjednoczonych. Oczywiście mówię to z przymrużeniem oka. Panowie powstali w 2004 roku i bardzo długo byli zespołem niezależnym. Aż przyszedł moment, w którym trafili na okładkę Rolling Stone'a. No i wtedy, proszę Państwa, ich kariera wystrzeliła jak z procy. 27 lutego 2026 roku The Sheepdogs wydali ich 9. studyjny album Keep Out of the Storm. I z tego albumu właśnie zagraliśmy numer, który był przed chwilą, czyli numer zatytułowany All I Wanna Do. To jest bardzo szczególny album w dorobku The Sheepdogs, ponieważ po ponad 20 latach z zespołem rozstał się bębniarz, który postanowił przejść na muzyczną emeryturę. Sam Corbett stwierdził, że on teraz chce spędzać czas z rodziną. W związku z tym panowie na potrzeby nagrania albumu Keep Out of the Storm postanowili zaprosić kilku zaprzyjaźnionych bębniarzy, m.in. Trevora Fallsa, Adama Hindle, Jordana Murphy'ego, Steve'a Kelly czy Daniego Nasha. The Sheepdogs słyną, proszę Państwa, z bardzo charakterystycznej sekcji rytmicznej, która jest jądrem całego zespołu i wokół której to budowane są kompozycje. I pomimo z pozoru trudnego zadania, wszyscy ci bębniarze, którzy wystąpili na tej płycie, sprawili, że ten znak rozpoznawczy grupy The Sheepdogs został nienaruszony. Pozostały skład to Evan Carey na wokalu i gitarach, Ryan Gallen na basie, Seamus Carey na keyboardach, trąbkach i gitarach i Ricky Paquette na gitarach i wokalach wspierających. No to zajrzyjmy jeszcze raz na płytę Keep Out of the Storm. Numer, który dla Państwa wybrałem, nosi tytuł Playing All Night Long.

Pewnie znakomita część z Państwa rozpoznała ten numer. Statesboro Blues. To jest od wielu lat numer wizytówka grupy The Allman Brothers Band. Chociaż początki tego numeru sięgają roku 1928. To wtedy napisał i nagrał ten numer Blind Willie McTell. W roku 1968 natomiast Taj Mahal nagrał swoją bluesrockową wersję tego kawałka, która natomiast stała się inspiracją dla Allman Brothers Band i ich wersja została sklasyfikowana jako numer 9 na liście 100 najlepszych gitarowych piosenek wszechczasów magazynu Rolling Stone. A my wysłuchaliśmy wersji Allmanów z płyty Just Can't Get Away. Płyty, która pojawiła się w 2025 roku, natomiast jest zapisem koncertów z roku 1991 w Sacramento. I tak jak rozpoczęliśmy od Truxa, Dereka Truxa, dzisiejsze spotkanie, tak kończymy dzisiejsze spotkanie Truxem, bo to są czasy, kiedy Derek Trux jeszcze nie grał z Allmanami, natomiast za bębnami siedział jego wujek Butch Trux. Poza Butchem Truxem w 1991 roku w składzie Allmanów byli Greg Allman na wokalu i klawiszach, Dickie Betts to gitara i wokale, Warren Haynes na gitarze i wokalach, Jay Johnny Jamone Johansson na bębnach i Mark Quinos na kongach i instrumentach perkusyjnych. Zanim zagram dla Państwa ostatni numer dzisiejszego wieczoru, to tylko przypomnę, że możecie Państwo do mnie pisać. Czekam na Państwa maile pod adresem droga66@skrock.pl. A gdybyście Państwo mieli ochotę wrócić do któregoś z odcinków Drogi 66, to wszystkie znajdziecie w formie podcastów na stronie skrock.pl w zakładce podcasty. No to na koniec numer, który powstał w roku 1954. Napisał go Willie Dixon, a nagrał go jako pierwszy Muddy Waters. Z 1991 roku z Sacramento. Z płyty wydanej w ubiegłym roku, zatytułowanej Just Can't Get Away, na dobranoc The Allman Brothers Band i ich podejście do Hoochie Coochie Men. Łukasz Szaciłowski, dziękuję za dzisiejszy wieczór i zapraszam do kolejnej Drogi 66 już za tydzień o 21:00.

0: Najlepszy rok zza oceanu. Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: Każdą sobotę o 7:00
1: w ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie.